Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Hity na maksa.

0: te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś pizza chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca gdzie jestem doszedłem pomału.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

czekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Czekaliście tak bardzo na czwartek, że bardziej to już tylko na piątek, ale spokojnie, jutro o tej porze będziemy mogli to powiedzieć. Póki co, dzień dobry Polsko, Asia Meus, Irek Jakubek. Tworzycie razem z nami ekipę RMF Max.
1: To jest ostatni czwartek lipca i dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika.
0: A no chyba, że jest sernik z rodzynkami, to wtedy nie ma Dnia Przyjaźni. Chcesz usłyszeć zapowiedź, jakiej nigdy nie słyszałaś?
1: Chcę.
0: Mamo, chcę kukę! I kukę u nas wystąpi.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Tak śpiewa dziewczyna, którą można spotkać na europejskiej plaży, Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez aktualnie przebywa we Włoszech i pokazała się na ulicach, wyglądając jak prawdziwa Włoszka bez grama makijażu i filtrów na Instagramie.
0: Mamma mia, ale na pewno była jakaś część ciała Jennifer Lopez, która była pomalowana.
1: Tak, chustka na głowie.
0: Nie, paznokcie.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Prawie szósta na zegarach RMF Max. Cudownie, że jesteście z nami o poranku, tworząc ekipę Maxa.
2: I to was może zaskoczyć, bo mnie strasznie zaskoczyło. Nie wiem, czy tak. Nie wiem, czy wiedzieliście, że kiedy po ziemi chodził jeszcze ostatni mamut, to piramidy w Egipcie miały już 1000 lat.
1: Wow, no. Pojechał do Egiptu, zobaczył piramidy i umarł. Trochę strach jechać teraz na egipskie all inclusive.

0: Prawda?
1: Prawda?
0: Ale no poszłoby super. Się, nie? Kupiłoby się coś. Jakaś wakacyjna wyprzedaż, Asia.
2: Dawaj. Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Pogmerałoby się na wieszaczkach i w ogóle takie różne przefurało pensyjkę, która przyjdzie na koniec miesiąca.
1: Irek, ja wiem, że to lubisz.
0: Lubię.
1: I wiesz, że RMF Max rozumie, nie
0: oczywiście,
1: ocenia,
0: pewnie,
1: prawda?
0: Pewnie. Wiadomo, ja zawsze mam taką zasadę, że zanim coś nowego, to najpierw coś starego muszę wywalić. Tak jedno za jedno. No, to jest bardzo fajne, polecam.
1: To często sprzątasz szafę.
0: Niewiele kobiet tak ma, także... Asia, możesz być jedyna na cały świat, także z wielu powodów. Między innymi z tego, bo już z wielu jesteś. Fajnie. Coś fajnego dzisiaj
1: dzięki,
0: u ciebie?
1: Dzięki, to bardzo miłe. Masz jakiś biznes do mnie? Czy
0: nie,
1: coś?
0: Absolutnie.
1: Tak
0: nie.
1: Gorąco dzisiaj będzie w całym kraju, to naprawdę bardzo gorąco. Jutro będzie równie gorąco i w sobotę też.
0: No, czyli kupcie sobie coś letniego, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Reszta fajnych planów do zrealizowania w tym programie do 9:00. Bądźcie z nami.

0: dobra energia poranka bez ograniczeń dla wszystkich. To jest ekipa Maxa. Dzielimy się wszystkim, co mamy najlepsze. Także wcześniej rano, 18:30 po 6:00.
1: A żeby was trochę zainspirować do działania, to no, piękna historia. Pani Susan ma 108 lat.
0: 108 lat?
1: To jeszcze nic. Pani Susan ma 108 lat.
0: Tańczy.
1: Czyta. Sama prowadzi samochód. Tak, i to wszystko, jak mówi, między innymi dlatego, że nie je frytek.
0: Nie je frytek, w samochodzie zwłaszcza. Bo frytki zawsze się w samochodzie rozsypują, potem jest bałagan i tracisz czas na sprzątanie. A jej sekretem długowieczności jest nie tracenie rzeczy, nie czasu na rzeczy nieistotne. Tak, dużo zdrówka dla wszystkich i dla pani Susan przede wszystkim. 19 po 6:00.

0: Tim Berg i poranna kawka. To jest duecik pół do siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: A to jest ważna wiadomość dla wszystkich, którzy sobie lubią przedłużyć weekend. Zwolnieniem L4, jak sobie lubią przedłużyć weekend, to muszą bardzo, ale to bardzo uważać.
3: Tak, bo ZUS bierze się za takie dokładniejsze kontrole tych zwolnień około weekendowych. Będzie się temu procederowi uważnie przyglądał oczami urzędników. A co więcej, pracodawcy też mają już narzędzia, które nas będą sprawdzać, nas pracowników. Są takie aplikacje, które pokazują, kiedy i jak często w okresie weekendowym pracownik brał sobie takie L4. I to może być podstawa do wytypowania pracownika do takiej ZUS-owskiej kontroli.
0: Ja nie wiem, czy ta aplikacja dla pracodawców, ona ma jakąś nazwę, ale Confident idealnie będzie pasować. Także
1: pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Zainstalował sobie Confidenta, sprawdzę. 29 minut i siódma.

0: Pewnie was nie zaskoczy, jak powiem, że nic tak nie wprowadza w doskonały humor w czwartkowy poranek, jak to pianinko w tym numerze. No, Bosa i Magnetic grało rano w RMF Max.
1: Jeszcze więcej pianinka o poranku w RMF Max. To ekipa Maxa, robimy wam fajny dzień. Fajnie, że wy też jesteście na pokładzie i generalnie do całej defilady słów określanych sum mianem fajnie i zdarzeń określanych mianem fajnie. Taki ci fajny dzień, fajny czwartek. Fajnie, fajnie, że polskie koleje państwowe PKP pomyślały o nadchodzących upałach. Pamiętacie, co się działo wtedy? Były normalnie wielkie opóźnienia, wyginające się tory, pociągi, które nie dojeżdżały do celu. Tym razem PKP już są przygotowane na upał, taki prawie 40-stopniowy.
0: Tak.
1: I pozwoliły pasażerom oddać bilety bez żadnych kosztów. Jak już nie chcecie jechać pociągiem, to dobrze, to nie jedź, to oddaj.
0: Wcale nie tak. Mówią, jak nie chcesz jechać w upały, możesz oddać bilet, a my PKP, fajnie, nie potrącimy ci tak zwanego odstępnego. I to jest fajna zmiana.
1: Oczywiście. Zawsze marzyłem, żeby poczuć się jak schabowy w Warsie. Nie idąc do Warsa, tylko siedząc w przedziale.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Cześć, niebiesko-czerwoni. Z tej strony Marcel Mendes, Piasta Gliwice. Czas na pierwszy mecz w sezonie przy Okrzei 20. Już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45 podejmiemy Wisłę Kraków. Potrzebujemy waszej energii z trybun. Każde wsparcie będzie niezwykle ważne. Bilety sprzedaży. Tylko razem, tylko Piast.
10: I po reklamie.

0: Taylor Swift w RMF Max, 10 minut przed 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Jak zasuwa ten wesoły parowozik naszego poranka. Maszynistka Asia. Super, a ja obsługuję łopatą węglarkę i dosypuję do pieca, żeby to wszystko jakoś bezpiecznie razem z wami dojechało do celu. Fajnie, że tworzycie razem z nami ekipę Maxa. Odwzajemnimy się nowym trendem na TikToku, bo jest ostrzeżenie w sprawie tego trendu. Lekarze mówią, że to bez sensu i to straszna głupota, a ludzie to zaczynają robić na potęgę.
0: Dokładnie tak, masowo. TikTok Butter nazywa się ten trend. No i TikTok przekonuje, że nakarmienie swojego dziecka, niemowlaka, łyżeczką masła przed snem spowoduje, że to dziecko po tym maśle prześpi całą noc.
3: A ma być roztopione czy kostka? No tak pytam w imieniu naprawdę nieogarniętych.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tylko nie gorące klarowane, ma tylko jedyna 9 minut i 7. Coś nowego od Łajciaka, bardzo proszę.
4: Piszę do ciebie, śpię.

0: To jest wakacyjny czwartek, to jest Lost Frequencies, to są hity na maksa, to lato na maksa i wszystkie ważne informacje we fleszu za 4 minuty o 7.
1: Ważne informacje z dróg: Krajowa 24 w Wielkopolsce, to utrudnienia i S17 na Mazowszu również.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać wszystkie ważne o poranku szczegóły.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Pierwszy mecz domowy nowego sezonu przed chorzowskim ruchem. Superauto Stadion Śląski już czeka, by przyjąć tysiące kibiców niebieskich w niedzielę 2 sierpnia o 14.30 podczas starcia z Miedzią Legnica. Wejdź na bilety ksruch.com, spraw sobie wejściówkę lub karnet i wspieraj nas od początku tej rundy. To co, widzimy się w kotle czarownic?
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Najświeższe informacje w RMF Max. Już teraz czas na flash o 7. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Przed 4 rano w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Zostały uruchomione w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zdecydowało też o podrywaniu myśliwców. Alarm trwał około 10 minut.
7: Jak mówił rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, syreny uruchomiono na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza. Co ten alarm oznaczał?
8: Sygnał oznacza: pozostań w domu, słuchaj komunikatów służb, śledź oficjalne kanały informacyjne naszych urzędów, służb mundurowych, ale także Wojska Polskiego.
7: Jak dodał rzecznik, przez całą noc nad województwem działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Na polecenie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych poderwano m.in. myśliwce. Samoloty nie wróciły jeszcze do baz.
6: Tyle, Krzysztof. Zasada.
0: To jest RMF Max.
6: A teraz sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Możliwe są jeszcze utrudnienia w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 24. W nocy w miejscowości Kamionna doszło do śmiertelnego wypadku dwóch aut osobowych. Na czas pracy służb droga została zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy. Zablokowana jest też krajowa 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz po wypadku osobówki i ciężarówki w Cierpicach. Utrudnienia też na trasie S17 na Mazowszu, odcinek Gerwolin-Kołbiel. W miejscowości Michałówek doszło do zderzenia dwóch osobówek. Zablokowane są dwa pasy ruchu na Warszawę. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym.
0: Słuchacie RMF Max.
6: Przed nami upalny dzień. Termometry w cieniu mają się dzisiaj miejscami rozgrzać do 36 stopni. Tak będzie w dużej części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Tam ogłoszono alerty najwyższego 3 stopnia. W większości kraju dzisiaj 32 stopnie. Alertów nie ma na Podlasiu i części warmińsko-mazurskiego, ale i tak chłodno nie będzie. 29 stopni.
9: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na początek piłka i eliminacje Ligi Mistrzów, w których nie ma już ani Lecha Poznań, ani Górnika Zabrze. Lech mimo 3-bramkowej zaliczki w pierwszym meczu odpadł po rzutach karnych z duńskim Orchus.
10: Więcej zimnej krwi zachowali piłkarze mistrza Danii. Zupełnie inaczej było wczoraj w Zabrzu, gdzie kibice opuszczali stadion dumni ze swojej drużyny. Mimo że Górnik odpadł po wyjazdowej porażce, to wczoraj w wielu momentach meczu Fenerbahce dominował.
6: Tyle Wojtek Marczyk. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w Chinach i może być półfinałowym rywalem polskim, o ile biało-czerwoni dziś wygrają z Ukrainą. Ten mecz o 13:30 polskiego czasu.
9: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: To będzie pierwszy dzień fali upałów, która dociera do Polski. Miejscami termometry wskażą dziś do 36 stopni w cieniu. Tak będzie w części województw dolnośląskiego i lubuskiego. W zdecydowanej większości kraju dzisiaj 32 stopnie, 29 na Podlasiu i w warmińsko-mazurskim. Tylko tam dziś nie ma alertów IMGW. Poza tym możemy spodziewać się bezchmurnego nieba i dość słabego wiatru.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Tak właśnie Shakira zwołuje stado na poranek w RMF Max. 4,5 minuty po godzinie 7.

0: Ale mamy ekstra wakacyjną playlistę. To jest super. Wow!
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Guru Josh Project się pojawił przed chwilą w RMF Max. Asia, Irek, ekipa razem z wami przy głośniku po drugiej stronie. 300 już leżą na stole. Matko, jaki to będzie super poranek. I jeszcze będziemy mieli na rap południe dla was specjalne wejściówki. To uwaga, cały samochód tam wyślemy ludzi.
2: Cała masa dobroci dzisiaj dla was od poranka RMF Max, więc wiecie co robić. Trzeba słuchać.
0: Trzeba słuchać i jest w ogóle niespodzianka też taka, która na wakacjach może was zaskoczyć, bo to wieści ze szkoły. Pan profesor zadał zadanie swoim studentom i chciał sprawdzić, czy będą to robić za pomocą sztucznej inteligencji.
2: No.
0: I oprócz właściwego zadania, jak zadał tam pytanie, to napisał też białą czcionką, tak żebyś ty nie widziała, a komputer to zobaczył, jak będziesz robić Ctrl-C, Ctrl-V.
2: No.
0: Napisz jeszcze jakieś bzdury o Madagaskarze. I tylko trzech, uwaga, tylko trzech studentów nie zrobiło Ctrl-C, Ctrl-V, nie przekleiło do czata GPT, który dał zadanie konkursowe, a do tego jeszcze dopisał jakieś bzdury o Madagaskarze.
2: Tylko trzech?
0: Tylko trzech, tak. No. Bo oni zrobili screenshota albo zdjęcie laptopa, zanim wrzucili do czata. Pewnie tak to było.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Stay for the night. 7:11.

0: jutra i dzieje się poranna magia, 19 minut po godzinie 7. Takie rzeczy są tu w RMF Max.
1: Dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni Międzynarodowy i Dzień Sernika.
0: Między nami myślamy, nie międzynarodowy, Asia, weź.
1: No to też między nami i międzynarodowy. Wszystko się zgadza.
0: I Dzień Sernika jest Sernika. Tak, że pamiętajmy o tym, że jeżeli sernik jest z rodzynkami, no to nie ma wtedy Dnia Przyjaźni, jak ktoś z rodzynkami nie lubi, ale żeby wygrać 300 wy u nas o poranku, trzeba się pochwalić swoim największym przyjacielem. Naprawdę, teraz wzruszenie, bo pomyślałam o chłopak.
1: Jak ma na imię twój najlepszy przyjaciel?
0: Tadzio Felek Jarecki, pozdro, 600 pozdrowienia prosto z Maxa. Mam nadzieję, że też płaczeć.
1: Albo twoja najlepsza przyjaciółka, imię wysyłacie SMS-em pod 3001, żeby się zgłosić do zabawy, w której 300 wy są do wzięcia.
0: Agnieszka, bo to jest imię żony, także...
1: Dobrze, że się poprawiłeś.
0: Nie, to jest to sama osoba, to jest, nie musiałem się poprawiać. Imię przyjaciela wysyłacie SMS-owo 3001, 300 wyczki przygotowane, zabawa, wszystkie pieniądze świata już za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
13: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
14: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
13: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
14: No i tanio.
13: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
15: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: posypały się. Posypały się od ekipy Maxa słuchającej teraz po drugiej stronie głośnika imiona waszych przyjaciół, że Mariola, że Pysia, że Uzi i że Marek.
1: I że
0: mąż.
1: I Marek. Demon jeszcze, to demon, bardzo demon, ładny.
0: Demon.
1: Yorkshire Terrier.
0: Terrier, yes! Cześć Ulka, siemano.
2: Hej, cześć.
0: W dzień przyjaciół twoja najlepsza psia psi ma na imię?
2: Moja psia psi ma na imię Anita, oczywiście.
0: Anita. I ona ci załatwiła udział w tej zabawie, której 300 już przygotowane. Więc jak wygrasz 300, to pamiętaj, że wygrywasz 150, bo połowa jest dla Anity.
2: Tak, oczywiście.
1: Żeby wygrać 300, musisz dobrze odpowiedzieć na pytanie, kto ma więcej. Zapytamy cię o to 3 razy. Pytać będziemy we wszystkich walutach świata,
0: prawie.
1: A przeliczamy oczywiście w domyśle na złotóweczki. Odpowiadasz tylko imienie Masia albo Irek.
0: Irek dostał baty. 115 batów, konkretnie z Tajlandii. 115 batów u mnie.
1: A ja z Etiopii przywiozłam sobie równo 424 biry.
0: Biry.
1: Pytanie do ciebie, Ula, kto ma więcej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek, no, teraz Asia czy Irek, Asia czy Irek, Asia czy Irek.
1: Irek. Tych batów było więcej, a ty masz 200 i 2 pytania przed sobą.
0: Czyli 100 dla przyjaciółki, 100 dla ciebie. Aśka ma 56 kolonów salwadorskich.
1: A Irek ma 2274 kolony kostorykańskie.
0: A!
1: Kto ma więcej?
0: Aśka! Czy ten drugi?
2: Aśka!
1: Dobrze! Okej, 200 po 100 dla was obronione. Trzecie pytanie.
0: Poznajmy imię tego drugiego.
1: Irek ma 8466 boliwarów wenezuelskich.
0: I Aśka 12575 południowo-koreańskich wonów.
1: Kto ma więcej, Ula?
0: Won? Won? Won? Czy
2: Aśka?
0: Aśka. Macie dziewczyny po 5 dych, no po prostu.
2: O! Ale na blaszkę tarczy!
0: Bojanek.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Liszka, fukaj, enklawa i numer chce więcej. Pogoda posłuchała i będzie dzisiaj więcej słońca, więcej upału, będzie bardzo gorąco. Uważajcie na siebie, namawia od rana RMF Max.
1: Historyczne chwile dzieją się na naszych oczach.
2: Jestem wzruszony.
1: Bądź z Sydney do Londynu, z Australii do Europy, bez przesiadki. Lot samolotem odbył się i zakończył się sukcesem.
2: Brawo.
1: 24 godziny i 24 minuty w powietrzu to trwało. Ponad 23 tysiące kilometrów.
0: Jakiś wieczór panieński był na pokładzie.
1: No właśnie,
0: szkoda, cholera, ile możliwości. Ale jeżeli sam lot trwa 24 godziny, tam z powrotem to będą 2 dni, no to nie opłaca się w ogóle brać krótszego niż 2 tygodnie urlopu. Nie? Co w ogóle?
1: Big brain.
0: Wybierzcie mądrze, wiadomo.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre, jakie to jest wyjątkowe. Girls, Kid Laroi i 9 minut i godzina 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Hej.
3: No, słuchajcie, jest polski sukces, można być brawa. Nasi robią furorę na Filipinach i to taką furorę na 80 milionów euro.
0: Ulala.
3: No, mówiłam, że duży sukces. Polskie kurczaki, słuchajcie, podbijają filipiński rynek. No i to właśnie kurczaki śrubują te rekordy.
0: Ekstra. No wakacje to się trzeba tylko zastanowić, czy te kurczaki, co jak jadą na Filipiny, to te kurczaki wiedzą, po co tam jadą. Bo to jest ważne przed urlopem. Niech każdy dokładnie przeczyta jeszcze raz swoją umowę z biurem podróży, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Podobno kurczakom to puszczają chwilę przed wylotem. To jest nowy Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: bardzo fajny sygnał, że weekend jest naprawdę blisko. Licky Lee w RMF Max, 4 minuty i godzina 8. Kto słucha Flesza o pełnej, jest na bieżąco.
1: Będziemy z wami w trasie. Utrudnienia na S8C w Łódzkiem i na S17C na Mazowszu.
0: Ostrzeżenia pogodowe też się znajdą. Dzisiaj dużo słońca, upały, gdzie największe szczegóły za chwilę. Bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik i kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Flash o 8 w RMF Max. Już teraz Anka Kiemystowicz. Witam Was ponownie i zapraszam. Aktualny raport z dróg. Na początek są utrudnienia na trasie S8 w województwie łódzkim. Po zderzeniu dwóch ciężarówek i dwóch osobówek między węzłami Wieluń i Złoczew zablokowane są pasy wolne i awaryjne w kierunku Warszawy. Na S17 na Mazowszu na odcinku Garwolin-Kołbiel, gdzie jak Was informowaliśmy przed godziną, zderzyły się dwie osobówki. Ruch na Warszawę teraz tylko pasem prawym.
0: To jest RMF Max.
1: Przenosimy się do Lublina, gdzie nad ranem zawyły syreny alarmowe. Przypomnijmy, że po około 10 minutach alarmy zostały odwołane, a miały związek z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Teraz pojawiają się informacje o znalezisku w okolicach Lublina.
2: Trwa wyjaśnianie, co spadło na pola w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia, a miejscowości Tokarnia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niezamieszkałym terenie, około 2 kilometry od zabudowań, natrafiono na pokaźnej wielkości lej, a także porozrzucane nadpalone metalowe elementy. Na miejscu są policjanci i strażacy. Skierowano tam też kontrterrorystów. Z powietrza teren patroluje wojskowy śmigłowiec. Nad ranem okolicznych mieszkańców obudził tam potężny odgłos eksplozji.
1: Tyle Krzysztof Zasada. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy spotkali się wczoraj w Lublinie. O czym rozmawiali?
3: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
1: Tyle Magdalena Greinert. A na koniec jeszcze Kraków. W niedzielę 27 września mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dziś o 13.30 broniący tytułu polscy siatkarze zmierzą się z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Słowenia, która pokonała Turcję 3-0. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Europy. Po wczorajszych meczach, przypomnijmy, obydwie drużyny odpadły z eliminacji Ligi Mistrzów. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłam to już wiele razy i powiem jeszcze raz. Graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: To będzie upalny dzień, najmocniej, bo do 36 stopni mają się dzisiaj rozgrzać termometry na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. W większości kraju można spodziewać się 32 stopni w cieniu. Poniżej 30, ale minimalnie dziś na Podlasiu, części warmińsko-mazurskiego, a także w górach. Poza tym dzisiaj słonecznie, na pogodowych mapach bez większego zachmurzenia. Wiatr powieje dość słabo. Jutro też upał, alerty IMGW mają obowiązywać przez cały dzień.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: wakacyjny ekspert Cibul pojawia się w RMF Max.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 10 minut po godzinie 8. Najlepsze, co wam możemy zaproponować w czwartego poranku, to jagodzianki. No po prostu jagodzianki są absolutnie wszędzie, ale takiej jeszcze nie jedliście.
2: Jagodzianka za 130 zł. Zanim się obudzicie.
0: I nie zjemy, przynajmniej my w tym studiu. Nie, nie będzie jedzenia tak jak za 130 zł. To jest skandal. 130 zł.
2: Możemy sobie zrobić zrzutkę i składkę, bo to jest wielka jagodzianka, giga jagodzianka. Jest taka jagodzianka z katowickiej piekarni i to jest odpowiednik 6 normalnych jagodzianek w tej giga jagodziance za 130 zł.
0: Mhm. Zawsze jak dostajemy coś do podziału, to musicie wiedzieć, bo jesteście częścią tej ekipy Maxa, to wam powiem w zaufaniu, że Aśka robi zawsze zdjęcie czemuś, co jest taką wielką porcją i potem z tej wielkiej porcji ja dostaję zdjęcie.
1: Pamiętaj. Poranka w RMF Max.
2: Nie skomentuję.
0: Ja się tym bardzo cieszę, bo mogłaby mi nawet zdjęcie nie wysłać. 11 minut i godzina 8. Gips, kukon,

0: Waszego ognia trafiliście idealnie. To jest poranek RMF Max, 20 minut po godzinie 8.
1: W sprawie biletów ostatniej szansy, których naprawdę trudno już dostać, też dobrze trafiliście, bo mamy dla Was takie właśnie bilety.
0: Rap Południe to będzie wielki festiwal, na którym spotkają się najwięksi hip-hopu i będziecie tam mogli być razem z nimi, wrzeszczeć, klaskać, cieszyć się, bo słuchajcie, Bielsko-Biała stanie się polską stolicą hip-hopu już w ten weekend.
1: Będziecie tam razem z gwiazdami, ale przede wszystkim będziecie tam razem z całą swoją ekipą. Pięć osób, czyli cały samochód wyślemy na Rap Południe na sobotę, to jest pierwszy dzień sierpnia, kiedy to na scenie w Bielsku PZ, Chivas, Białas, Hubert, no i wy.
0: I teraz uwaga, wysyłamy tylko mocną ekipę, taką, która będzie ekipą Maxa i nagra teraz głosóweczkę messengerem RMF Max, że jesteście naprawdę w 100% pewni, że chcecie tam jechać i pokażecie swoją zbiorową energię.
1: Nagrajcie głosówkę, w której tak naprawdę słychać, że jesteście turbo mocną ekipą, pewnie, ekipą Maxa i chcecie jechać na sobotę na Rap Południe.
0: Messenger RMF Max już w tej sprawie czynny. Słuchajcie, pięcioosobowa fura będzie pełna. Pięć wejściówek specjalnie dla Was.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze

0: www.mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: 8 minut, a jeden dzień, 7 godzin i minut, dokładnie 27, dzieli nas od otwarcia wielkiego hip-hopowego święta w Bielsku Białej.
1: Rap Południe już w najbliższy weekend trwać będzie właśnie w Bielsku Białej i wy też możecie tam być.
0: Tak jest, wysyłamy ekipę, która brzmi jak ekipa, tak żeby potem nie było wstydu, że my wam 5 wejściówek, tak, dla jednej ekipy, całe 5 wejściówek, a wy potem pod sceną cisza, no.
2: Tu jest, to Marcin. Zarabiam w euro i PL, wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki, byku. White będzie na Rap Południe w piąteczek. My mamy 5 wejściówek na sobotę. PZ, Chivas, Białas, Hubert. No i Łukasz się chwali swoją ekipą. Dobra ekipa, ale sorry, Łukasz, byli lepsi. Dobra, tak. byli lepsi, to prawda.
1: Kinga!
3: Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip hop! I nie zmienia się nic!
0: I przypadkowo spotkany przedszkolak.
3: Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip hop! I nie zmienia się nic!
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A jutro w poranku RMF Max, kolejna piątka wejściówek do wygrania.

0: coś nie, tam zmienia jednak.
1: On generalnie gra ten jeden i dobrze, że on gra, bo na tym numerze, na tym dźwięku stoi cały ten numer Axwell i Bon w RMF Max. Jeszcze więcej hitów na Maxa, bez względu na porę dnia, nocy. Macie to wszystko u nas w RMF Max.
0: Dobre wieści dla tych, którzy mają kłopoty z zasypianiem.
1: To był ten gość, który grał na keyboardzie w tym numerze. On nie mógł spać i tak grał. No.
0: Jest rada od ekspertów, co robić, jak macie problem z bezsennością. No. Uwaga, trzeba wstać, wyjść z sypialni i zająć się czymś innym.
1: Tak, usiąść wtedy przy komputerze, zacząć grać w grę i mniej więcej tak do 6 rano i potem człowiek zasypia jak dziecko. Pięknych wakacji dla każdego. Tego życzymy od rana.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, si?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
14: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
16: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Krasza. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Chico, Chico.
1: Wcale nie Chico, tylko głośno.
0: Głośno.
1: Bardzo głośno nawet, bo mamy dla was masę nowości, muzycznych nowości i będziemy nimi grali przez cały weekend.
0: Poznajcie się, to jest ekipa Maxa, najlepsi słuchacze, a to jest Kygo i jego Take Me Back. Tę cudowną, wyjątkową nowość uzupełnia w ten weekend Tobi Romero.
1: A ten numer nazywa się Fly High, a to jeszcze nie koniec nowości.
0: Bo słuchajcie, kiedy Swedish House Mafia robi coś, czym chciała się pochwalić całemu światu, zwłaszcza słuchaczom Maxa, tak brzmi w wersji koncertowej Happiness is So Set od Swedish House Mafia i to jest podpowiedź, która nie pozostawia wątpliwości, co trzeba robić z hitami na maksa. Trzeba ich używać.
1: Na maksa.
0: Na maksa.
1: Bo
0: to właśnie jest ta muzyka. Zróbcie z niej wakacyjny pożytek. Słuchajcie, przez cały dzień.

0: is the answer.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Ten wieczór przejdzie do historii. Przed wami największe gwiazdy. Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie. Na jedynym takim muzycznym wydarzeniu w Strefie 57. Już 12 września wpadajcie do Przytkowic koło Krakowa i bawcie się aż do rana. Czeka strefa gastro, relaks, afterparty i emocje. Mnóstwo emocji, nie tylko muzycznych. Bilety już w sprzedaży na bilety.strefa57.com.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
8: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
10: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
12: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115, KUKE 2115, NIU, Problem, RETO i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
14: Tak brzmi lato. Na maksa.
15: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
16: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Mamy godzinę 9 na zegarach. Czas na flash i na prognozę pogody. Krater o średnicy ponad 10 metrów odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa, Kolonia na Lubelszczyźnie. To, tak jak już informowaliśmy, miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed czwartą nadleciał znad Ukrainy. Miejsce zabezpieczyły służby. Co zastano na miejscu?
17: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
16: Tyle Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej. W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta.
15: Słuchacie RMF Max Śląsk.
16: W Dąbrowie Górniczej zamówiono przebudowę ulicy Kazimierzowskiej. Roboty mają kosztować niespełna 8 milionów złotych i zostać wykonane w ciągu 8 miesięcy. Kazimierzowska to droga przez las łącząca Dąbrowę z Sosnowcem. To tam zginął podczas jazdy na rowerze poseł Łukasz Litewka. Nie wsiadaj na rower i hulajnogę po alkoholu, przypomina katowicka policja. Tylko w ostatni weekend funkcjonariusze drogówki zatrzymali w Katowicach w rejonie Śródmieścia 35 osób, które wypiły i jeździły na rowerach i hulajnogach. Grozi za to mandat 1000 zł za jazdę po użyciu alkoholu, 2,5 tysiąca za jazdę pod wpływem alkoholu.
0: Nieprzemyślenie tego, co może się wydarzyć po wejściu na rower czy na którykolwiek jednostek po alkoholu, z jakim zdarzeniem możemy mieć do czynienia, to odpowiedzialność niestety może być jeszcze większa w sytuacji, kiedy spowodujemy poważny wypadek drogowy, wtedy już będziemy odpowiadać z kodeksu karnego.
18: Komuś może się wydawać, że no, wypiłem, nie pojadę samochodem, ale na rower to mogę wsiąść.
0: Wiele osób ma takie założenie, natomiast na tym rowerze możemy tak samo wyrządzić komuś krzywdę, poruszając się czy to ścieżkami rowerowymi, czy poruszając się chodnikami, ulicami, też nasz organizm różnie może się zachować po alkoholu.
16: A z podkomisarzem Dominikiem Michalikiem, rzecznikiem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek.

0: Zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś czeka nas upał. Na termometrach w regionie 34 kreski, słońce nie da dziś za wygraną, chmur nie ma właściwie wcale, w związku z tym opadów nie przewidujemy. Wiatr z południa i południowego zachodu powieje umiarkowanie, w porywach do 20 km na godzinę, ale raczej nie da wytchnienia. Ciśnienie jest wysokie, temperatura odczuwalna jeszcze wyższa. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody i unikać otwartego słońca, bo to po prostu niebezpieczne.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: A dzisiaj jest dzień sernika.
3: I tak gorąco będzie, że sernik dzisiaj tylko na zimno.
2: Asia, Irek, będziemy jeść także w waszym imieniu.

0: będzie naprawdę gorący dzień. Nie tylko za sprawą takich hitów jak ten i na Morenito po 9 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu czwartkowe wydanie programu Lato na Maxa. Witam i zapraszam. Do 13 ogarnę wam najlepsze muzyczne towarzystwo. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor, Can't Find This Feeling. To już za moment. RMF Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
3: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sosnowiec, szykuj się! Już 31 lipca otwieramy powiększony half price w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec. Czekają

0: w centrum handlowym Plejada Sosnowiec. Half Price. Great Brands.
1: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. Medoes 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Jak leżenie nad rzeką.
9: Jak prawdziwy spontan.
8: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Słonecznym krokiem w rytmie Substitution od Pulp Disco Machina i Kungsa rozpędzamy ostatni czwartek lipca w RMF Max, w kalendarzu 30 lipca dokładnie. I dziś, słuchajcie, wypada wyjątkowo słodkie święto. Być może ktoś już je nieświadomie zaczął celebrować przy porannej kawie. Międzynarodowy Dzień Sernika. No to nie będzie lepszej okazji na rozstrzygnięcie tego odwiecznego sporu. Sernik z rodzynkami czy bez? W tej sprawie czekam na wasze głosówki na naszym maksowym messengerze, ale oprócz tego, że powiecie, który bardziej lubicie, który bardziej wolicie, musicie jeszcze uzasadnić dlaczego. No i standardowo dla osoby, która będzie miała najmocniejsze argumenty, polecam nasz

0: J-Lo, Everything's Fine w RMF Max.
1: No pewnie, że wszystko w porządku. Jak dostaję takie dobre informacje do przekazania, to nie może być inaczej. Uwaga! Przez następne 7 minut ogłaszam szczęśliwy numerek w zabawie Casa de Palma. Jeśli macie trójkę w numerze telefonu, to dostajecie teraz aż 1300 losów w grze o nawet 15 tysięcy złotych. Ale spokojnie, jak jej nie macie, też dostaniecie bonus. Dla wszystkich, bez trójki w numerze, 650 dodatkowych losów za jedno zgłoszenie. Tak więc, kto chce skorzystać i zdecydowanie zwiększyć swoje szanse na czwartkowy finał o między innymi 15 koła, niech w tym właśnie momencie wyśle za 3,69 SMS z hasłem MAX pod 7327. Zgłaszając się na rmfmax.pl również się załapiecie, ale pamiętajcie, że już tylko przez trochę ponad 6 minut. Ślijcie hasło MAX pod 7327. RMF MAX.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
7: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na podwórku.
8: Na imprezę.
9: Na koncert. Brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś czeka nas upał. Na termometrach w regionie 34 kreski, słońce nie da dziś za wygraną, chmur nie ma właściwie wcale. W związku z tym opadów nie przewidujemy. Wiatr z południa i południowego zachodu powieje umiarkowanie w porywach do 20 km na godzinę, ale raczej nie da wytchnienia. Ciśnienie jest wysokie, temperatura odczuwalna jeszcze wyższa. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody i unikać otwartego słońca, bo to po prostu niebezpieczne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: RMF Max.
14: RMF Max Śląsk.

Blady i Piekielnie Zdolne. Wiktor Waligura z singlem Cztery Pory Roku w RMF Max. No właśnie, tegoroczne lato znowu zmienia ustawienie na tryb piekiełko. I od dzisiejszego popołudnia w 15 województwach zaczną obowiązywać alerty 1, 2 i 3 stopnia przed wysoką temperaturą. Najmocniej grzać będzie na Dolnym Śląsku, w Lubuskim i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Tutaj nawet do 36 stopni. Także kochani, proszę się nawadniać, pijcie dużo wody i nie przesadzajcie za bardzo ze słońcem. Wiem, że niektórzy mogą być za nim stęsknieni, ale w najbliższych dniach na pewno go nigdzie nie zabraknie. A więcej o pogodzie powiemy zaraz po fleszu, ten jak zwykle punktualnie o 10:00. Zostańcie koniecznie z RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
5: Na leżaku!
6: Całą paczką!
5: Na luzie!
1: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
7: MF Max! Śląsk 88.1 FM. If you love me, let me heal.
8: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Mamy godzinę 10. Posłuchajcie. No, trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł na pole w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Dowództwo operacyjne informowało, że pojawił się on o około 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej. Jakub Rybski rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami.
9: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu no, nikt nie wiedział, co się dzieje. No to się wydarzyło kawałek stąd na polach.
10: Ile to jest mniej więcej od zabudowań? To jest 500 metrów czy mniej?
9: Od ostatnich zabudowań to około 500 metrów.
10: Bardzo blisko.
9: Bardzo blisko, tak.
8: Mówił pan Mariusz. Już mieszkaniec wsi Tarnawa Kolonia. Siła eksplozji była tak duża, że wybiła okna w jednym z pobliskich garaży. Chwilę po tym na miejsce przyjechały służby i zabezpieczyły cały teren.
7: Słuchacie RMF Max Śląsk.
8: Że nie należy do końca ufać mapom w telefonie, wie już niemal każdy kierowca. Sytuacja, że ktoś niemal wjechał do jeziora, bo tak pokazywało mu Google, już się niemal nie zdarza. Niestety jest nowy problem, o którym informuje śląska policja. Kierowcy, którzy dostają mandat, radzą się w kwestiach prawnych asystentów AI. Taki przypadek miał miejsce ostatnio w Zabrzu, gdzie zatrzymany przez zabrzeńską drogówkę kierowca odmówił przyjęcia mandatu za przekroczenie, nieznaczne przekroczenie prędkości, no bo tak podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Po skierowaniu sprawy do sądu dostał grzywnę, 8-krotnie wyższą niż kwota zaproponowana na miejscu przez mundurowych. Podwórkowy mopsikobus ponownie rusza w trasę po sosnowieckich dzielnicach. Najbliższe spotkanie 3 sierpnia w Klimontowie.
11: W parku imienia Wandy Malczewskiej na dzieci i ich rodziny czekać będą gry, zabawy, konkursy, animacje oraz warsztaty. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko zapewnić wakacyjną rozrywkę, ale też integrować mieszkańców i zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach podwórkowego mopsikobusa jest bezpłatny.
8: Tyle o terenie, ty pasiut. A na koniec przypominamy, że wciąż możecie zgarnąć wjazdówki na Czantorię. Na górze, poza pięknymi widokami, odbywa się też plenerowe kino, więc można zobaczyć sobie film. Wskakujcie na rmfmax.pl. A zaglądamy sobie do prognoz synoptyków, a tam upał. Bardzo gorąco w regionie, bez opadów, na termometrach nawet 34 stopnie. W tym najcieplejszym momencie dnia i mowa tu o temperaturze w cieniu. Wiatr z południa, chwilami silniejszy, może dawać się trochę we znaki, zwłaszcza kiedy zbierze się gdzieś tam do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna być stabilna. Pamiętajcie o nawadnianiu się, unikaniu słońca w tych najgorętszych godzinach, no bo dziś znów będzie niebezpiecznie, jeżeli chodzi właśnie o aurę.
12: Kolejnym fleszem i prognozą wrócimy do Was za godzinę, a teraz w RMF Max wracamy do grania hitów. Piotrek Świderski, witajcie po 10:00, tu cały czas program Lato na Maxa. A na dobry początek, Dub Dogs, How Does It Feel, będzie też za chwilę Body Talk od Ale Farbena. Dajcie trochę głośniej.

takimi numerami wakacje smakują mi jeszcze lepiej. Buddy Talk od Alefarbena za nami w RMF Max, a teraz przed nami czwartkowa muzyczna perełka. Naprawdę dawno tego nie graliśmy, ale najwyższa pora odkurzyć ten mega klasyk. Powiem tylko tyle, jak już zrobicie o dwa ząbki głośniej, to na pewno nie pożałujecie. Eminem i Dido, Stan w RMF Max.

0: Wilki, Davida Getty na totalnym luziku. Płyniemy sobie dalej przez czwartkowe przedpołudnie w RMF Max. Just the way you are. A po południu ktoś z was może płynąć dalej na luziku, ale już bogatszy o 15 tysięcy złotych. Dzisiaj kolejny finał zabawy Casa de Palma, do którego ponownie odpalam rundę bonusową. Teraz przez 10 minut 500 razy mnożę każdego SMS-a z hasłem Max wysłanego na numer 7327. Koszt to 3,69, ale przy takiej ilości dodatkowych szans to chyba całkiem niezły deal, co? Tym bardziej, że później możesz mieć dodatkowe 15 koła na koncie. To co, wysyłasz i korzystasz z bonusu? Hasło Max na 7327. Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Wiemy, co jest ekstra.
11: Do tego się słucha.
12: Co jest hitem.
13: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit. Letni update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
21: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Do lasu.
24: Na dziko.
25: Bez planu.
26: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba ta popowa wersja Gipsa. W tym singlu razem z Igo ich ostatni dzień lata przed momentem w RMF Max. Do końca lata 2026 zostało jeszcze trochę, spokojnie, ale za to naukowcy biją na alarm. Czytam właśnie, że nasze nadbałtyckie plaże są zbyt czyste. I wiecie, kogo to wina? Nie Tuska, ale też na te turystów. Chodzi im o to, że codzienne przesiewanie piasku przez ciężki sprzęt oprócz śmieci osuwa również to, co ma znaczenie dla przyrody. Czyli co? Brudno na plażach źle, ale czysto jeszcze gorzej? Naprawdę, ciężko jest wszystkim dogodzić. Może chociaż muzycznie mi się uda. Teraz w RMF Max Somewhere 12 to 12, a następni w kolejce są Topic i Becky G ze swoim Sorry Papi.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej się powie ten, co się zna.
2: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem. Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście Hot Bands jeszcze w tym tygodniu.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamy

0: Hamow jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Na rower,
6: na koncert,
7: na spacer,
8: zawsze na maksa, lato na maksa.
9: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: A zaglądamy sobie do prognoz synoptyków, a tam upał. Bardzo gorąco w regionie, bez opadów, na termometrach nawet 34 stopnie. W tym najcieplejszym momencie dnia i mowa tu o temperaturze w cieniu. Wiatr z południa, chwilami silniejszy, może dawać się trochę we znaki, zwłaszcza kiedy zbierze się gdzieś tam do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna być stabilna. Pamiętajcie o nawadnianiu się, unikaniu słońca w tych najgorętszych godzinach, no bo dziś znów będzie niebezpiecznie, jeżeli chodzi właśnie o aurę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: RMF Max.
9: RMF Max Śląsk.

Klasyka polskiego rapu. Grupson na szczycie tuż przed godziną 11 w RMF Max. O pełne jak zwykle kolejne wydanie maksowego flesza i prognozy pogody. A od 3 sierpnia na polskich drogach jeszcze więcej kontroli policji. Od poniedziałku 3 do niedzieli 9 sierpnia trwać będzie międzynarodowa akcja Speed. Także drodzy zmotoryzowani, jeśli czasem macie problem z zespołem ciężkich nóg, szczególnie prawej nogi, to radzę uważać, bo później tłumaczenie, że złapał was skurcz w łódce, chyba nie przejdzie. A teraz na rozluźnienie wszystkich mięśni gramy nówkę sztukę od Alexa Morena, Passenger w RMF Max.

0: klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.

0: soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Słyszysz?

0: Masz już plany na lato? W outlecie Factory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Factory Gliwice.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Dzień pełen słońca.
8: Jak gofry z bitą śmietaną.
7: Jak wieczór na rolkach. Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
10: RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. Mamy 11, jest przedpołudnie, czas na kolejny flash i na prognozę pogody. Żandarmeria, Wojskowa Policja, Prokuratura i Straż Pożarna pracują w Tarnawie, Kolonii, na Lubelszczyźnie. To tam nad ranem spadł niezidentyfikowany obiekt. Przed czwartą mieszkańców obudził tam huk. Teraz wszyscy są oczywiście zaniepokojeni tym, co się stało, bo jak podkreślają, ich zdaniem system ostrzegania zawiódł.
11: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
12: Niedopracowane to wszystko, bym powiedział. Wszystko jest po fakcie, się wszystko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło.
10: Na miejscu był Jakub Rybski.
13: Słuchacie RMF Max Śląsk.
10: Katowicka policja ujęła 18-letniego Białorusina, który wypłacał z bankomatu gotówkę pochodzącą z oszustw metodą na podszywacza. Sprawcy takich przestępstw, mówiąc krótko, włamują się na konta w mediach społecznościowych, podszywają się pod znajomych, no i proszą o pilną pomoc finansową. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego wybieraka. Brzmi to błaho, ale jego działalność naraziła pokrzywdzonych na straty przekraczające, uwaga, 270 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratury sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Marzysz o wakacyjnej przygodzie, bliskości natury, no i żeby portfel tego za bardzo nie poczuł? To nie znaczy, że urlop trzeba spędzać w domu. Program Lasów Państwowych Zanocuj w Lesie to propozycja nie tylko na letni wypoczynek. Wystarczy namiot albo hamak, ciepłe ubranie i wybór miejsca, które chcemy odwiedzić.
14: Możemy sprawdzić sobie, gdzie leśnicy udostępnili takie właśnie specjalne tereny. Na stronie Bank Danych o Lasach albo na portalu czaswlas.pl, gdzie właśnie informujemy o tym, gdzie taki nocleg może się odbyć legalnie.
15: Jedziemy do lasu i teraz tutaj kontrowersje. Możemy rozpalać ognisko, czy nie możemy?
14: Jeżeli jesteśmy zainteresowani rozpaleniem ogniska albo użyciem kuchenki gazowej, to musimy sprawdzić na stronie internetowej tego nadleśnictwa, czy taka opcja jest w danym momencie możliwa.
10: Mówiła Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Teraz już czas na pogodę. A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim dziś pogoda będzie po prostu, mówiąc najkrócej, upalna. Na termometrach nawet 34 stopnie w cieniu. W tym najcieplejszym momencie dnia słońce ma nie dawać za wygraną. Zresztą na razie to nie ma z kim przegrać. Chmur jak na lekarstwo albo wcale, deszczu nie musimy się obawiać, a wiatr wieje z południa, tylko czasami zrywając się do jakichś większych prędkości. 30 km na godzinę tyle może wiać maksymalnie, ale to nie za często, ciśnienie wysokie.
16: I już po 11 w RMF Max świeże hiciory załadowane na naszej playliście i między innymi w tym kwadransie coś od Davida Getty i Aloka. Będzie też męski granie 2.26 oraz nówka sztuka odrobina Szulca. No i jak coś, ja też jestem. Piotrek Świderski, siemano ponownie, cześć!

0: czy to będzie hit tego lata? Better Times, Robin Schulz i Barbs na antenie RMF Max. Jeszcze tego nie wiadomo, ale za to wiadomo, że rusza właśnie kolejna hit okazja na zgłoszenie się do finału zabawy Casa de Palma. Ja tylko przypomnę, że w grze jest nawet 15 tysięcy złotych. Nie żeby coś, ale załatwiłem wam kolejny dzisiaj szczęśliwy numerek. Ponownie będzie to trójka i ponownie będzie aktywna tylko 7 minut. Zatem każdy, kto w tym czasie wyśle hasło Max pod 7327 za 3,69 dostaje z automatu 600 szans. Ale kto ma trójkę w swoim numerze telefonu, dostaje ich dwa razy więcej, czyli aż 1200 szans. Wystarczy wysłać tylko jednego SMS-a o treści MAX pod 7327 i już od razu wchodzicie do grona potencjalnych czwartkowych finalistów z naprawdę sporym prawdopodobieństwem na to, że po południu oddzwonimy. A na rmfmax.pl podkręci swoje szanse na 15 koła, możecie jeszcze bardziej. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz?

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
5: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Pierwszy mecz domowy nowego sezonu przed chorzowskim ruchem. Super Auto Stadion Śląski już czeka, by przyjąć tysiące kibiców niebieskich w niedzielę 2 sierpnia o 14.30 podczas starcia z Miedzią Legnica. Wejdź na bilety ksruch.com, spraw sobie wejściówkę lub karnet i wspieraj nas od początku tej rundy. To co, widzimy się w kotle czarownic?
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tego nie przeżyjesz nigdzie indziej. 1 sierpnia podczas Nocy Basenów w Termach Bukowina. Koncert na wyjątkowej wodnej scenie zagrają Alien i Mighties. Twórcy hitów VIP, Typhoon i Ona Ma. Nie czekaj, kup bilet i baw się w Termach Bukowina.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.
11: Jak leżenie nad rzeką.
12: Jak prawdziwy spontan.
13: Jak 2 tygodnie urlopu.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

ostatnio noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Takie hosowe bity wjeżdżają prawie tak samo dobrze, jak wjeżdża dzisiaj sernik do kawki, duet and Notary 54 Ultra, Talk to You w RMF Max. To porównanie było nie bez powodu, bo przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Sernika. Zapytałem was na początku dzisiejszego programu, który sernik jest lepszy według was, ten z rodzynkami, czy może bez? I słuchajcie, rozpętałem prawdziwą burzę na naszym maksowym messengerze, ale zaczniemy na spokojnie. Michał, ty który wolisz?
1: Ja wciągnąłbym obydwa. Jeżeli zrobił ktoś bliski, no to doceniamy pracę kogoś bliskiego, a jeżeli kupny, no to nie wywalamy pieniążków w błoto, więc też wciągamy ze smaczkiem.
0: Michał, jak słyszycie, jest niekonfliktowy gościu, ale Ania numer jeden już ma trochę inne zdanie na ten temat.
2: Zdecydowanie z rodzynkami. A dlaczego? Bo kiedy cała rodzina płacze, że popsuto ciasto, po prostu wie, więcej zostaje dla mnie. Rodzynki chronią sernik lepiej niż ochrona w banku.
0: To teraz posłuchajcie argumentu Ani numer dwa.
3: Zdecydowanie sernik bez rodzynek, dlatego że rodzynki są gorsze od poniedziałku.
0: No, kochani, chyba ciężko będzie rozwiązać dzisiaj ten spór, ale na gadżety dzisiaj według mnie zasługuje najbardziej Bożena, bo swoją głosówką ujęła mnie najmocniej.
4: Ja zawsze mam sernik bez rodzynek, kocham rodzynki, ale moja synowa nie. Stąd zawsze sernik. Definitywnie bez rodzynek. Dzięki, pozdrawiam.
0: No i co? Nie taka straszna teściowa, jak ją malują. Pozdrowienia dla twojej synowej, Bożenka. A teraz Bounce'a i Magnetic w RMF Max.

kolejna jest ta nowa Ariana Grande, co nie? Jej Hey Dada i Made You Love Me za nami w RMF Max. A już za chwilę kolejny bardzo fajny numer. Trochę starszy, ale nadal bardzo świeżo brzmiący. Dino Roy, Gigi D'Agostino, In My Mind, ale zanim wam go puszczę, to jeszcze wcześniej sprawdzimy aktualną prognozę. Bądźcie blisko RMF Max.

0: skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.

0: w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
5: I po reklamie.
6: Jak rozgrzana łąka.
7: Jak ognisko na

0: 88 1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim dziś pogoda będzie po prostu, mówiąc najkrócej, upalna. Na termometrach nawet 34 stopnie w cieniu, w tym najcieplejszym momencie dnia. Słońce ma nie dawać za wygraną, zresztą na razie to nie ma z kim przegrać. Chmur jak na lekarstwo albo wcale, deszczu nie musimy się obawiać, a wiatr wieje z południa, tylko czasami zrywając się do jakichś większych prędkości, 30 km na godzinę, tyle może wiać maksymalnie, ale to nie za często, ciśnienie wysokie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

0: Acid Wash i rewelacyjny Harry Styles na chwilę przed 12 w RMF Max, a technologiczna rewolucja dzieje się na naszych oczach, słuchajcie. W Chinach można już wynająć własną twarz sztucznej inteligencji. Powstają do tego specjalne platformy, gdzie użytkownicy mogą odpłatnie udzielić licencji na wykorzystanie swojego wizerunku w różnych produkcjach tworzonych przez AI. A jak już to zrobicie, to później możecie zobaczyć swoją facjatę w serialu, jako postać w grze, czy na przykład w reklamie. No nie wiem jak wy, ale ja chyba jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby zostać twarzą nowego proszku do prania.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny roller coaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
4: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie.

0: Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115, KUKE 2115, NIUR, Problem, RETO i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na wleczenia prognozę pogody. Jest samo południe, 12. Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101, przekazał premier Donald Tusk. Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy, Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak zapewniał premier, nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta była śledzona przez polskie systemy radarowe.
5: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
4: A w nocnej operacji na Lubelszczyźnie udział wzięło polskie wojsko, a także sojusznicze lotnictwo, między innymi z Niemiec. Jak zapewniają wojskowi, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiego terytorium.
6: To jest RMF Max Śląsk.
4: Nie żyje 9-letni chłopiec potrącony wieczorem przez samochód w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Dziecko zmarło w szpitalu. Hanna Kropaczek wie, jak doszło do tego wypadku.
7: Z ustaleń policjantów wynika, że 9-latek jeździł na rowerze w pobliżu swojego domu. 39-letni kierowca BMW na łuku drogi zjechał z jezdni na chodnik i potrącił chłopca. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala trafił też kierowca, ale okazało się, że nie wymaga dłuższej hospitalizacji. Samochodem podróżowały z nim jeszcze dwie osoby. Wszyscy zostali zatrzymani, byli trzeźwi. Od kierowcy i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
4: Zmieniamy temat. Śląscy policjanci zatrzymali 6 mężczyzn i zabezpieczyli mienie o łącznej wartości około 1 000 000 zł, w tym luksusowego Rolls Royce'a oraz gotówkę. Akcja była wymierzona w członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, działającej głównie na terenie Śląska, ale także w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej, co najmniej od 2014 roku. Podczas tych ostatnich działań śledczy zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat, podejrzanych o przestępczość narkotykową. A na koniec zbliżająca się noc z basenów w Termach Bukowina. Czekają na was najlepsi DJ-e i widowiskowe show, a do tego największy w Polsce wodny parkiet w basenie z tatrzańską wodą termalną. Kto chce wpaść? Noc basenów już 1 sierpnia. Wskakujcie na rmfmax.pl. A zdaniem lokalnych synoptyków, na Śląsku i w Zagłębiu dziś będzie nam doskwierał prawdziwy upał. Na termometrach nawet 34 stopnie w cieniu. Nieco chłodniej będzie w niektórych miastach, na przykład w Katowicach, Tychach czy Sosnowcu, ale tam 33. Ogólnie nie musimy się martwić za to o deszcz, niebo niemalże bezchmurne. Wiatr powieje z południa w porywach do 30 km, ale wytchnienia nie da. Ciśnienie jest wysokie, pijcie wodę, noście nakrycie głowy, unikajcie pełnego słońca.
8: Shakira i Burna Boy z mundialowym Daj Daj. Takiego hiciora mam dla was przygotowanego na start 12 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu program Lato na Maxa. Dzień dobry tym, co dopiero od niedawna

0: spędzeni Moonlight i Fordo, to ich Alabama Ten w RMF Max. Nie 10, a 15 tysi czeka w jednym z 26 kokosów zabawy Casa de Palma. Jest też trochę mniejsza gotówka na codzienne wydatki. Są głośniki JBL Bar, maszynki do lodów, czy na przykład Instaxy. Pewne jest to, że jak już dostaniesz się do dzisiejszego finału, to z pustymi rękoma cię na pewno z niego nie wypuścimy. Ale najpierw, żeby do niego wejść, zgłoś się online przez rmfmax.pl albo za 3,69. Wyślij SMS z hasłem Max pod 7327. Jeszcze możesz się załapać i to twój numer telefonu może zostać wylosowany do finału. Tylko najpierw wyślij hasło Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Cześć, niebiesko-czerwoni. Z tej strony Marcel Mendes, Piasta Gliwice. Czas na pierwszy mecz w sezonie przy Okrzei 20. Już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45 podejmiemy Wisłę Kraków. Potrzebujemy waszej energii z trybun. Każde wsparcie będzie niezwykle ważne. Bilety sprzedaży. Tylko razem, tylko Piast.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Pierwszy mecz domowy nowego sezonu przed Chorzowskim Ruchem. Superauto Stadion Śląski już czeka, by przyjąć tysiące kibiców niebieskich w niedzielę 2 sierpnia o 14:30 podczas starcia z Miedzią Legnica. Wejdź na bilety ksruch.com, spraw sobie wejściówkę lub karnet i wspieraj nas od początku tej rundy. To co, widzimy się w kotle czarownic?
18: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

Afro House'owy Fire Fire i Shimza na antenie RMF Max. Oj, był wczoraj ogień na stadionie w Poznaniu. Specjalnie czekałem z tym newsem, żeby tamtejsi kibice zdążyli trochę ochłonąć. Lech grał o Ligę Mistrzów z duńskim Aarhus. W pierwszym meczu na wyjeździe wygrał aż 4-1 i już był jedną nogą w kolejnej rundzie. Ale wczoraj u siebie, przed własną publicznością, roztrwonił ten wynik i przegrał w karnych. No cóż, szkoda. Może za rok się uda. Ja może nie jestem ekspertem od Ekstraklasy, która swoją drogą rozpoczęła się w miniony weekend, ale ta dość bolesna porażka to chyba pierwsze oznaki zmęczenia sezonem. Max. Ale drodzy kibice Lecha, głowy do góry, jest przecież jeszcze Liga Europy.

tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund czułko czy Super Farmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś będzie nam doskwierał prawdziwy upał, na termometrach nawet 34 stopnie w cieniu. Nieco chłodniej będzie w niektórych miastach, na przykład w Katowicach, Tychach czy Sosnowcu, ale tam 33. Ogólnie nie musimy się martwić za to o deszcz, niebo niemalże bezchmurne, wiatr powieje z południa w porywach do 30 km, ale wytchnienia nie da. Ciśnienie jest wysokie, pijcie wodę, noście nakrycie głowy, unikajcie pełnego słońca.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk.

Super, super. Daria Zawiałow, witam jako Hemingway w RMF Max. A tak, wczoraj obchodził 36. urodziny, tak więc przesyłamy do niego najlepsze życzenia. Co prawda trochę spóźnione, ale szczere. Piotrek Świderski, to tyle ode mnie na dzisiaj. To był program Lato na Maxa, a po 13 rusza czwartkowe Lato i Wszystko Gra z Kariną Nicińską i Dawidem Miąskiem. A my słyszymy się jeszcze jutro po 9. Trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
7: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik i kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Na zegarach mamy już bowiem 13. To jest upalny czwartek w Polsce, niemal w całym kraju. Ostrzeżenia, wyjątkiem są północny wschód, a także południowe krańce Małopolski i Podkarpacia. W pozostałej części alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Temperatura sięgnie 36 stopni. Jak będzie w najbliższych dniach?
16: Sobota jeszcze z upałem do 34 stopni, natomiast na północy już nieco chłodniej. W niedzielę już chłodniej, natomiast na początku przyszłego tygodnia znowu powrócą upały i wtorek oraz środa zapowiadają się ponownie z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza.
15: Zapowiada Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
17: Słuchacie RMF Max Śląsk.
15: Będzie bezpieczniej na ulicy Orląt Lwowskich w Sosnowcu. Zyskają piesi. O szczegółach Renata Pasiut.
18: Jeszcze w tym roku przy przejściu w rejonie skrzyżowania z ulicą Śliwki powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Decyzję poprzedziła analiza nagrań z kamery, które pokazały wiele niebezpiecznych sytuacji. Inwestycja obejmie sygnalizację LED uruchomianą przez pieszych, doświetlenie przejścia oraz przebudowę chodników i oznakowania. Koszt zadania to blisko 250 tysięcy złotych. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie.
15: Na te informacje zebrała nasza reporterka. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach rozpoczęła się dziś rozprawa odwoławcza w procesie dwóch dziennikarzy motoryzacyjnych uniewinnionych w pierwszej instancji od zarzutu zgwałcenia dwóch kobiet. Wyrok w tej głośnej sprawie, przypomnijmy, zaskarżyła prokuratura. A już dziś wieczorem GKS Katowice zmierzy się z MSK Żylina w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Piłkarze GKS-u przegrali w ubiegłym tygodniu na Słowacji 1-2, rewanż o 20:30. To nie pierwsze starcie Żyliny z drużyną z Polski i z regionu w ramach walki o europejskie puchary. Przypomnijmy, że zespół z Żyliny w sezonie 2024-2025 w drugiej rundzie kwalifikacji mierzył się z Rakowem Częstochowa. Wówczas górą była jednak ekipa spod Jasnej Góry. Ja zapraszam Was już teraz na prognozę pogody. Zaglądamy do najnowszych prognoz pogody, a tam wieczór na Śląsku i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego zapowiada się wyjątkowo ciepły i pogodny, niemalże bezchmurne niebo, brak opadów w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Chorzowie, możemy tak wymieniać w nieskończoność, bo nigdzie nad naszą aglomeracją po prostu padać nie będzie. Na termometrach do 26 stopni w Tychach, przez 27 w Zabrzu, do niemal 29 w Katowicach. Noc przyniesie trochę ochłodzenia, temperatura podobno spadnie do 17 kresek.
0: Jak to czasami niewiele trzeba do szczęścia. Trochę wolnego, trochę słońca i gołe stopy. Niech takie będzie to lato.
8: I weekend na horyzoncie coraz bliżej. Karina Nicińska,
0: Dawid Wiązek, no i wy, słuchacze RMF Max, słuchacie lata i wszystko gra. RMF
8: Max. Do 17 tworzymy razem ten team.

0: No dawaj, dawaj, Karina, bo już muzyka się skończyła, już wejście jest.
1: Idę!
0: No, wchodzisz czy wychodzisz?
1: Wchodzę. Albo wychodzę. No. Nie wiem.
2: Jak Lech Poznań.
1: Ale wy jak wchodzicie? Do gry o 15 tysięcy złotych, to wchodzicie i jesteście.
0: U nas nikt nie odpada, nie ma takiego odpadania, nie ma. Słuchajcie, u nas gracie o 15 tysięcy złotych i gracie do końca, aż do finału, a w finale palmy, a w finale 15 tysięcy złotych może wylądować na twoim koncie.
1: I w tym momencie, jeżeli wysyłacie hasło Max pod 7327 za 369, to my, uwaga, to wy wchodzicie tak naprawdę tym jednym SMS-em, jakbyście wchodzili 450 razy.
0: Bez karnych, bez dogrywki, po prostu jesteście w grze o 15 tysięcy złotych. Hasło Max pod 7327 za 369 albo www.rmfmax.pl. Tam też zapraszamy.
1: Strzelajcie, to już ostatni gwizdek o taką kasę. 15 tysięcy złotych w grze.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5 tysięcy złotych rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 1015, New, Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: Na imprezę.
4: Na siebie.
3: Na chillowanko.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Body Swims po naszemu Tadek Pływacz, czy jakoś tak. Słuchacie RMF Max, lecimy
1: tak
0: z tym po południu.
1: Słuchać można, jeżeli byliście przez cały tydzień na maksa zajęci. Odpoczywaliście, urlopowaliście, generalnie nie mieliście czasu
0: tak,
1: na to, żeby
0: ogarnąć
1: na przykład bilety na fajne koncerty do Strefy 57. No to proszę bardzo, RMF Max, słuchacie i macie last minute.
0: Słuchajcie, mamy dla was podwójne wejściówki do Strefy 57. Kto tam wystąpi, zapytacie, a kto tam nie wystąpi?
1: Sentino, Kaz Bałagane, Reto, Avicii, Rów Babicze. No i wy, wiadomo, pod sceną.
0: Wow. Słuchajcie, chcecie zgarnąć podwójne wejściówki do Strefy 57 na najbliższą sobotę? No to mamy taki challenge, trzeba się lekką kreatywnością popisać. Znacie te wszystkie nazwy rapowych kolektywów, 2115, albo Rów Babicze, albo Trzech Króli i wiele innych. No to teraz musicie wymyślić własne.
1: Jak nazwalibyście swój rapowy kolektyw, ale to ale? Ekipa wakacyjna. Czekamy na wasze propozycje pod 3001 albo w głosówkach na Messengerze RMF Max. Nasze propozycje? Leżak Mafia.
0: Wow. SBF 50.
1: Grupa SBF 50, ale Beach Please Crew. Aż się prosi. Czekamy na wasze propozycje. Jak nazwalibyście swój rapowy kolektyw? Ale to ekipa na wakacjach 3001 albo Messenger RMF Max.
0: Złote
1: do waszej
0: piaski.
1: Dyspozycji.
0: Męskie granie z nami.

0: Maxwell i Whatever Turns You On w RMF Max. Piosenka o tym, co nas kręci. Niektórych kręci ta nowa koleżanka z pracy, a innych kręcą, zwłaszcza po południu, takie nuty.
1: Jak zostać milionerem w 3 dni? Jakby ktoś znał odpowiedź, dajcie znać, bardzo chętnie ją przyjmiemy. Tymczasem, jeżeli macie pytania co do pogody na weekend, ja też się nie dziwię, o wszystkim za chwilę powiemy w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami. RMF Max.
2: Reklama. Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha. Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupi...

0: wieczór na Śląsku i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego zapowiada się wyjątkowo ciepły i pogodny, niemalże bezchmurne niebo, brak opadów w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Chorzowie, możemy tak wymieniać w nieskończoność, bo nigdzie nad naszą aglomeracją po prostu padać nie będzie. Na termometrach do 26 stopni w Tychach, przez 27 w Zabrzu, do niemal 29 w Katowicach. Noc przyniesie trochę ochłodzenia, temperatura podobno spadnie do 17 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Śląsk.

0: dawno nie było. Spellbound od Oskara Metki. 14 w RMF Max, coraz bliżej.
1: Jeśli dobrze wam się gada ostatnio z czatem, no to
0: aż za dobrze.
1: Oficjalnie wasza rozmowa jest już dostępna dla wszystkich użytkowników Google'a.
0: Ale co, że każdy może podejrzeć?
1: No wszystko.
0: O co ja pytałem czata?
1: Wszystko w sześciusieńko.
0: Jak jeść w hotelu za darmo na przykład?
1: Tak. Jak na przykład... Jak poznać, że kot mnie szanuje?
0: Czy 13,5 to dużo? Na koncie! Na koncie!
1: My pytamy tylko ekspertów. I wszystkie odpowiedzi o tych najważniejszych informacjach z kraju i ze świata mamy dla was w najnowszym Fleszu już za kilka minut.
0: Bledka z nami i tańczy, Flesz i prognoza pogody punktualnie o 14.

0: 3, 4.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Polskie kurczaki, słuchajcie, podbijają filipiński rynek.
4: Ekstra. No wakacje to się trzeba tylko zastanowić, czy te kurczaki, co jak jadą na Filipiny, to te kurczaki wiedzą, po co tam jadą. Bo to jest ważne przed urlopem. Niech każdy dokładnie przeczyta jeszcze raz swoją umowę z biurem

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
9: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
12: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Już godzina 14 na zegarach. Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformował podczas dzisiejszej konferencji Donald Tusk. Wsparcie płynie też z Europy.
2: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
1: Swoją pomoc zaoferowali także Ukraińcy, mówił premier, będąc w okolicach miejsca, gdzie nad ranem spadł prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Próbowaliście kiedyś wspinaczki? To dyscyplina, która zyskuje z roku na rok popularność w kraju i w regionie. Przybywa tutaj też miejsc, w których można spróbować swoich sił. Aby zacząć, wystarczy po prostu znaleźć najbliższą ściankę wspinaczkową w okolicy. Reszta jakoś pójdzie.
3: Co oczekujemy, może nie wymagamy, a oczekujemy po prostu chęci i woli, tak? Bo to jest coś, co często nas blokuje, bo może nam się wydawać, że jest to coś, co nie jest dla nas. Natomiast tutaj nam potrzebna jest wola, bo w tej chwili współczesne, nowoczesne obiekty wspinaczkowe, hale wspinaczkowe czy ścianki wspinaczkowe są przygotowane do tego, żeby każdego, kto nie miał jakby do tej pory kontaktu z tym sportem, wprowadzić w ten sport bezpiecznie i w taki sposób, powiedziałbym na miękko, żeby zrozumieć, poczuć jakby ten feeling, który wiąże się z oderwaniem się od ziemi i próbą poruszania się jakby w innych płaszczyznach.
1: Mówił Sławek Parzonka z hali wspinaczkowej. Władze Katowic zapowiadają modernizację oświetlenia hali głównej Spodka. Zapowiedziano montaż 700 nowych opraw LED oraz 6000 metrów nowych kabli. Nowe oświetlenie ma zostać dostosowane do wymagań różnych dyscyplin sportowych, takich jak siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, hokej na lodzie, szermierka, podnoszenie ciężarów, badminton, tenis stołowy, judo i taniec. A na koniec ruch Chorzów kontra Miedź Legnica. To spotkanie już w najbliższą niedzielę na Stadionie Śląskim. Chcecie wejściówki? Są do wzięcia. Szukajcie ich na rmfmax.pl w zakładce Śląsk. Jeszcze powinny być. Wieczór i noc z czwartku na piątek na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku. W regionie przeważnie bezchmurnie, na termometrach nawet 17 stopni, a miejscami jeszcze cieplej. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać, no bo powietrze jest już nagrzane. Opadów nie przewidujemy, ciśnienie pozostanie cały czas wysokie, to będzie spokojna letnia noc. Można wykorzystać ją na przykład na jakiś spacer. Jutro też ciepło.
4: To co, kawusie?
5: Jeszcze jedna?
4: No pewnie, dawaj.
5: A dawaj.
4: Dawid Miązek.
5: Karina Nicińska i Lato i Wszystko Gra i pauza.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: znajomości przyjacielskiej na pewno powstają takie hity na maksa. To Sean Paul i Alexis w RMF Max. A no właśnie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, proszę.
1: O, popatrz, a wiesz, po czym poznać przyjaciela?
0: Po czym?
1: No, dzwonisz do tam i mówisz: słuchaj, Krzysiu, sprawa jest nagła, 500 zł potrzebuję, weź, podeślij
0: bliczka. I on mówi: proszę bardzo, nie ma problemu.
1: Nie ma problemu, już, masz, już masz, robię, tak, 500 zł leci. A wiesz, po czym poznać prawdziwego przyjaciela?
0: No, po czym?
1: Dzwonisz, mówisz: słuchaj, Krzysiu, 500 zł potrzebuję, tak na szybko, wiesz, jakbyś bliczka pożyczył tego. I co odpowiada taki Krzysiu, prawdziwy przyjaciel? Weź się do roboty, ty leniu śmierdzący, nie będziesz znowu pożyczał. To jeszcze tamtych nie oddałeś.
0: To słuchajcie, my w RMF Max jesteśmy jak babcia. Babcia nie pyta, babcia nie ocenia, babcia po prostu daje. Dlatego my mamy dzisiaj dla was w Casa de Palma 15 tysięcy złotych.
1: I nie pytamy, nie oceniamy, tylko mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia. Ale uwaga, tylko teraz, tylko przez najbliższe 5 minut. To jest ekstremalnie krótka runda bonusowa i to jest już ostatnia dzisiaj runda bonusowa. Jeśli chcecie dołączyć i zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych, to teraz.
0: Teraz. Wysyłacie szybciutko hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl i my je mnożymy 550 razy.
1: Wow, 550 razy większa szansa na 15 tysięcy złotych. Dzwonimy do kogoś z was już za mniej niż godzinkę. Odbierasz i 15 tysięcy złotych może być twoje.
0: Hasło Max pod 7327
1: albo rmfmax.pl.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
10: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
13: I po reklamie.
14: Na lody, na plaży z ekipą.
15: Leżąc
14: na chillowanko.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Daj, daj, a nawet dawaj, dawaj. Shakira i Burna Boy, to jest RMF Max.
1: I RMF Max mówi, nie ma sprawy, jeżeli chodzi o koncerty Sentino, Casa Bałagane, Reto czy Aviciiego w strefie 57 w najbliższy weekend. To proszę bardzo, mówicie i macie.
0: Mamy bilety, rozdajemy je za co? Za to, że podsyłacie nam swoje nazwy rapowych kolektywów, ale wersja wakacyjna. No jest tego trochę, tu mamy na przykład Słoneczne Baby, Beach Rap, Wrapsiol i Psia Psie Team. Nazwa mojego zespołu, Tylko w Panierce.
1: Bardzo mi się podobało również W Krzaczki, jako najbardziej oddający charakter wakacyjnej beztroski.
0: Copacabana 997.
1: Ale jest z nami Marek, cześć!
2: No witam, witam, cześć!
1: No witam, witam! Siema. Już jesteś gotowy po prostu na to, co za chwilę nastanie. Mój drogi, wakacyjny kolektyw, jak ty byś swój nazwał? Rapowy, powiedz nam.
2: Pod namiotamy!
0: Pod namiotamy! Słuchaj, nam się to tak spodobało, że aż ułożyliśmy, no tam z małą pomocą sztucznej inteligencji, ułożyliśmy tekst rapowy, który mógłby z tego być. Słuchaj, powiedz...

0: kolektywu rapowego dostajesz w tym momencie od nas podwójny bilet do strefy 57 na najbliższą sobotę.
1: No, rewelacja. Yo.
2: Kogo zabierzesz?
1: Żonę oczywiście.
2: No i fajnie. Dobrej randki w takim razie wam życzymy. Fajnej randki emocjonującej i dobrej zabawy.
0: Trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo. No, rewelacja. Jesteście kochani. Z grubeczka. Do widzenia.
2: Nie!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl

0: 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
1: Pierwszy mecz domowy nowego sezonu przed chorzowskim ruchem. Superauto Stadion Śląski już czeka, by przyjąć tysiące kibiców niebieskich w niedzielę 2 sierpnia o 14.30 podczas starcia z Miedzią Legnica. Wejdź na bilety ksruch.com, sprawdź sobie wejściówkę lub karnet i wspieraj nas od początku tej rundy. To co, widzimy się w kotle czarownic?
2: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Wieczór i noc z czwartku na piątek na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku. W regionie przeważnie bezchmurnie, na termometrach nawet 17 stopni, a miejscami jeszcze cieplej. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać, no bo powietrze jest już nagrzane. Opadów nie przewidujemy, ciśnienie pozostanie cały czas wysokie, to będzie spokojna letnia noc. Można wykorzystać ją na przykład na jakiś spacer. Jutro też ciepło.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

0: wiecie, że was tym nie rozruszaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, słuchacie RMF Max.
1: A ja właśnie czytam, że naukowcy twierdzą, że można określić charakter człowieka po tym, jaki serial sobie po robocie wybiera.
0: O, proszę, co ogląda? I no to na przykład, nie wiem, jak ktoś ogląda kryminały.
1: To lubi rozwiązywać problemy.
0: A jak telenowele?
1: No to umie w relacje, jest taki, wiesz, empatyczny do ludzi, coś, ten teges.
0: No a powiedzmy, jakbym oglądał komediowe?
1: No to jesteś takim ekstrawertykiem totalnym. No i jeszcze na fantazy, no to tu można powiedzieć, że są otwarci na nowe doświadczenia. Przynajmniej tak twierdzą naukowcy.
0: A jak oglądam Królowe Życia?
1: To trzymaj się ode mnie z daleka.
0: Są też tacy, którzy namiętnie oglądają telenowelę połączoną z komedią i z dramatem, czyli obrady Sejmu.
1: To wiadomo, masochiści.
0: Slumber z nami, My Body Isn't Ready.
1: Tak, żebyście mogli sobie odetchnąć od wszystkiego. W robocie też.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Cześć, niebiesko-czerwoni. Z tej strony Marcel Mendes, Piasta Gliwice. Czas na pierwszy mecz w sezonie przy Okrzei 20. Już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45 podejmiemy Wisłę Kraków. Potrzebujemy waszej energii z trybun. Każde wsparcie będzie niezwykle ważne. Bilety w sprzedaży. Tylko razem, tylko Piast.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Śląsk, mamy godzinę 15. Czas na flesz i na prognozę pogody. Maciek Borchulski, zapraszam. Na początek dezinformacja dotycząca dzisiejszego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ostrzegają eksperci NASK, w sieci krąży już wersja dotycząca rzekomej odpowiedzialności Ukrainy. Drugi wątek koncentruje się na oskarżeniach polskiego rządu.
2: Pamiętacie Państwo sytuację, to już kilkakrotnie mieliśmy ten problem z interpretacją. Różnie wiadomo jest też rosyjska dezinformacja. No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności.
1: Komentuje premier Donald Tusk.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: To była najbardziej złożona operacja kardiochirurgiczna w historii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarze przeprowadzili u 2,5-letniego Mikołaja operację podwójnego odwrócenia funkcji komór serca. U Mikołaja już przed urodzeniem wykryto krytyczne zwężenie zastawki aortalnej, którego skutkiem był nieprawidłowy rozwój lewej komory serca. Zabieg trwał około 12 godzin. Jednocześnie brało udział w tym zabiegu około 20 osób. Odbył się już jakiś czas temu. Nie informowano o tym szerzej. Obecnie chłopczyk jest pełen energii i może normalnie bawić się z innymi dziećmi, co wcześniej bywało trudne, ponieważ szybko się męczył. Marzy wam się bushcraftowa przygoda, nocowanie w lesie, w hamaku albo w namiocie? Z pomocą przychodzi program Lasów Państwowych Zanocuj w lesie. To propozycja nie tylko na letni wypoczynek, ale do takiego sposobu na miłe spędzanie czasu trzeba się jednak przygotować.
3: Odpowiednio się ubieramy. Warto tutaj pamiętać o tym, że w lesie mamy owady, mamy różne warunki, bo zmienia nam się temperatura, jest inaczej w dzień, inaczej w nocy, więc warto być przygotowanym, coś ciepłego też ze sobą zabrać. Funkcjonuje wiele grup na różnych portalach dotyczących właśnie bushcraftu i tam znajdziemy też dużo pomocnych informacji. Lasy Państwowe również przygotowały taką grafikę, jak ubrać się do lasu. Możemy właśnie skorzystać sobie z takich rad.
1: Tyle Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Trwa ćwierćfinałowy mecz Ligi Narodów. Siatkarska reprezentacja Polski prowadzi z Ukrainą w setach 2-1. To teraz piłka nożna. To by było na tyle, jeśli chodzi o marzenia o Lidze Mistrzów. Lech roztrwonił wczoraj 3-bramkową zaliczkę i przegrał z duńskim Aarhus po dogrywce 1-4. Górnik zremisował z Fenerbahce 1-1. W pierwszym meczu przegrał w Turcji 0-1. Dzisiaj rewanże drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków zagra z Walettą o 19:30. Godzinę później mecz GKS-u Katowice z Żyliną. Częstochowianie wygrali u siebie 3-1. Gieksa jest bramkę w plecy.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A zaglądamy sobie do aktualnej prognozy pogody, a tam zdaniem synoptyków wieczór na Śląsku, który zapowiada się na dość ciepły i pogodny. Na niebie niemal bezchmurnie, na termometrach w regionie nawet 26 stopni. Wiatr słaby, chwilami nieco mocniej powieje, ale nie powinien przeszkadzać. Noc też spokojna i sucha, temperatura spadnie wtedy do 17 stopni. No, będzie można spać przy otwartym oknie. Ciśnienie wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom, no i jest dość stabilna. Jutro też gorąco.
5: 15 w czwartek w RMF Max.
6: 15 w czwartek, to w zasadzie jest piątek. To już jest. My tak naprawdę jesteśmy w piątek rano, czyli właściwie w weekendzie.
5: Dawid Miązek.
6: Karina Nicińska.
5: Razem z nami macie weekend codziennie.
6: Ale farbę na start.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sorry, papi, topiki, Becky G, RMF Max.
1: Tylko żeby zaraz nie było, sorry, nie mogę rozmawiać, bo mam drugą, bo z teściową gadam albo coś. Nie, nie, słuchajcie, za chwileczkę odbieramy i zgarniamy pieniądze, bo za chwileczkę finał zabawy Casa de Palma.
0: Miejcie koniecznie telefony przy sobie i bądźcie czujni, uważni. Finał zabawy za mniej niż 10 minut.
2: Reklama. Bo w Media

0: w centrum handlowym Plejada Sosnowiec. Half Price. Great Brands.
1: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem. Reto. I wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
3: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik i kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Na luzie.
9: Bez granic.
8: We dwoje.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: Śląsk 88.1 FM.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No, słuchajcie, teraz mam nadzieję wszyscy już gotowi na to, co mamy nadzieję za chwilę nastąpi, a nastąpi przepływ kasy z Palmy na konto.
2: Albo wakacyjnych gadżetów. Odbierajcie telefony, jest już sygnał.
1: No, to czekamy na jakieś halo.
3: Tak, słucham.
2: Halo, dzień dobry, cześć, Karina Nicińska, Dawid Miązek, RMF Max.
3: No, słucham.
1: No, co my słuchamy, jak masz na imię?
3: Stanisława, co się stało?
1: A co się stało? No, to się stało, że pieniądze są do wygrania i nagrody.
2: Mój drogi, przed tobą jedno zadanie, wybrania palmy, na której mamy kokosy. W tych kokosach mamy różne nagrody, od tych pieniężnych po te wakacyjne i ty musisz tak naprawdę wybrać tylko numer kokosa. Od 1 do 26.
3: Od 1 do 26, 18.
1: 18, no dobra, 18. 18, bo masz 18 lat, tak?
3: No, przydałoby się.
1: Mnie też by się przydało.
2: No, wehikułu czasu jeszcze nie mamy, ale za chwilę będziemy mieć dla ciebie kokosa. Trząśniemy palmą i... spadł! Mamy kokosa! Numer 18!
1: No dobra, Staszku, marzyła ci się 18, to zobaczymy, co tam w tej 18 jest. Zaglądamy sobie do środka, a tam...
2: specjalny głośnik JBL Bar Sound systemowy pod telewizor!
3: Dzięki, naprawdę dzięki.
1: Bardzo udanych wakacji i co? I wszystkiego dobrego, Staszek.
3: Dzięki, wzajemnie.
2: Dzięki, zdrówka, pa!
1: Pozdrawiamy, pa. Może głośnik, może jakieś inne fanty, może kasa.
2: Nawet
1: jutro
2: 15
1: też będzie do wzięcia.
2: Tysięcy złotych, wszystko w waszych rękach. Wystarczy wchodzić do gry z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
1: Albo wbić na www.rmfmax.pl, a potem jak będziemy dzwonić, to odbierać z taką werwą jak Staszek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dokładnie tak. Tak brzmi nasza redakcja, kiedy szefu jest na urlopie. Alex Morning Passenger w RMF Max.
1: A passengerem to teraz być najgorzej, jak nie ma klimy w autobusie albo kierowca z jakichś powodów nie włączył. No, upały nadchodzą, to już która czwarta fala. Nie pamiętam, kiedy
0: co
1: były trzy poprzednie,
0: ale są. Co tam w pogodzie? Sprawdzamy już za chwilę w RMF Max. Zostańcie
1: i
0: z nami.
1: Po pogodzie Danny Therese.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: I po reklamie.
8: Jak ognisko na działce.
9: Jak wieczór na rolkach.
10: Jak leżenie nad rzeką.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
12: Śląsk 88 i 1 FM.
13: A zaglądamy sobie do aktualnej prognozy pogody, a tam zdaniem synoptyków wieczór na Śląsku, który zapowiada się na dość ciepły i pogodny. Na niebie niemal bezchmurnie, na termometrach w regionie nawet 26 stopni. Wiatr słaby, chwilami nieco mocniej powieje, ale nie powinien przeszkadzać. Noc też spokojna i sucha, temperatura spadnie wtedy do 17 stopni. No, będzie można spać przy otwartym oknie. Ciśnienie wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom, no i jest dość stabilna. Jutro też gorąco.
12: RMF Max Śląsk.

0: za każdym razem, kiedy leci ten numer w RMF Max, jakieś takie chwile grozy mnie łapią, że wiesz, ostatnio człowiek jechał do Gdańska, tam radary, pomiary prędkości, nie wiadomo co tam, jaka pamiątka z wakacji przyjdzie.
1: No słuchajcie, sztuczna inteligencja wchodzi w coraz to nowe dziedziny naszego życia. A propos właśnie, pewien pan został przyłapany przez funkcjonariuszy z szareczką popularną.
0: Czyli co,
1: z fotoradarem.
0: Przekroczenie prędkości?
1: Tak jest, nieduże, 14 km na godzinkę, stówka mandatu za to jest, ale w międzyczasie jak go tam sprawdzali, wpisywali
0: dokumenty, coś,
1: tak,
0: no.
1: To pan mówi, że on sobie sprawdził na czacie, sztuczna inteligencja mu podpowiedziała, nie przyjmuj mandatu, nie przyjmuj, nie.
0: No i co, nie przyjął?
1: Nie przyjął, poszedł do sądu.
0: I co?
1: I dostał 800 zł w sądzie.
0: Najważniejsze informacje nie tylko z drog mamy już za chwilę w najnowszym fleszu.
1: A przed 16 Robin Schulz jeszcze z nami.

0: założenie RMF Max.
1: Zamykam w lato. Lecimy tak. Everybody.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: nasze standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ten wieczór przejdzie do historii. Przed Wami największe gwiazdy. Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie. Na jedynym takim muzycznym wydarzeniu w Strefie 57. Już 12 września wpadajcie do Przytkowic koło Krakowa i bawcie się aż do rana. Czeka strefa gastro, relaks, afterparty i emocje. Mnóstwo emocji, nie tylko muzycznych. Bilety już w sprzedaży na bilety.strefa57.com.
2: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
3: I po reklamie.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak wypad nad wodę.
6: Jak ognisko na działce.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Śląsk 88.1 FM.
10: Minęła 16, tu RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Witajcie, pora na najnowszy flash. Premier Donald Tusk przekonuje, że system ostrzegania zadziałał prawidłowo po porannym incydencie w Tarnawie Kolonii. Mieszkańców obudziły syreny alarmowe, choć nie pojawiły się alerty RCB ani komunikaty na rządowych stronach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że uruchomienie syren było najszybszą procedurą i odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedury. Dużo pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
12: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
10: Dodał premier Donald Tusk.
9: To jest RMF Max.
10: Prace nad centralnym portem komunikacyjnym nabierają tempa. Spółka rozpoczęła rozmowy z firmami, które chcą zbudować tunel i ogromny dworzec kolejowy pod lotniskiem. Wykonawca ma zostać wybrany na początku przyszłego roku, a budowa ruszyć w drugiej połowie 2027. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Uważajcie, w sieci pojawiło się nowe oszustwo, informuje CERT Polska. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomej refundacji za usługi medyczne. Link prowadzi do podrobionej strony, która ma wyłudzić dane osobowe i informacje z karty płatniczej. Jeśli macie wątpliwości, nie klikajcie i sprawdźcie nadawcę. I szybko na koniec, Polska ma właśnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej tunel aerodynamiczny. Nowy obiekt Instytutu Lotnictwa w Warszawie pozwoli testować nowoczesne technologie i konstrukcje w kraju bez konieczności korzystania z zagranicznych laboratoriów.
13: A na Śląsku i w Zagłębiu późne popołudnie, to jeszcze sporo słońca, chmur trochę przybyło, ale to ogólnego odbioru pogody dzisiejszego dnia nam nie zmienia. Wieczorem nadal nie za wiele chmur i nadal ciepło. Na termometrach może być w okolicach 26 stopni wieczorem, później temperatura spadnie do 17. Wiatr słaby, chwilami zbierze się nieco silniej, ale nie powinien przeszkadzać. Opadów nie przewidujemy dziś wcale.
9: W każdej chwili Max nadaje hit.
14: No nie w każdej, bo teraz jeszcze nie nadajemy, ale za 5 sekund już będziemy nadawać dla was hit i to będzie taki hit przez duże H. Afrobity z górnej półki, Shimza, Arko i Kasango, Fire, Fire.
15: Specjalnie dla wszystkich tych, którzy właśnie wychodzą z pracy, Kari Jęcińska,
14: Dawid Mianzek, zapraszamy.
9: RMF Max.
15: To lato i wszystko gra.

0: nowość od Ariany Grande, a jutro tych nowości będzie jeszcze więcej, bo premiera jej najnowszego albumu.
1: No i właśnie z tej okazji, jak się wpisze Ariana Grande w Google,
0: to co?
1: Lecą takie białe płatki z góry, nie? Przy wyszukiwaniu.
0: Ale
1: tak, ale ja myślałem, bo one tak wyglądają, że ja myślałem, że to są ząbki czosnku, że tak sobie lecą.
0: Ale jakie ząbki czosnku?
1: No nie wiem, myślałem, że może właśnie coś z tym albumem, że może lubi dziewczyna czosnek. To kto nie lubi czosnku, no?
0: No ja się za czosnek dam pokroić.
1: O, to widzisz, jak powiesz jeszcze, że lubisz cebulę, to dostaniesz order prawdziwej Polki.
0: Bonzo i Magnetic wakacyjnie, już za chwilę.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: jesieniowym klimatem. Najbardziej kreatywne przebrania na grodziny. A w sobotę noc dla miłośników trensowych brzmień zagra jeden z najciekawszych młodych przedstawicieli sceny, Matt Bukowski i doskonale znany wszystkim miłośnikom trensu DJ Alex. Energy 2000 Katowice. Tak brzmi energia lata.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
0: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Po swojemu.
10: Na spontanie.
9: Na luzie.
11: Zawsze na maksa. To na maksa.
12: Śląsk 88.1 FM.

0: będzie się zasłuchać. To Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. No tak chciano sprzątać przy organizacji dużych imprez piłki nożnej i proszę bardzo, co z tego wyszło?
1: Słuchajcie, Gianni Infantino, szef FIFA, nie ustępuje w planach prywatyzacji mundiali. Chce odsprzedać taki pakiet, który pozwoli inwestorom zarabiać właśnie na kolejnych mundialach. No i tutaj pojawiają się informacje, że część udziałów ma wykupić brat zięcia Trumpa. No tak narzekano, że te mundiale to się robią takie bardzo korporacyjne i tak dalej, żeby były bardziej rodzinne. No i proszę, teraz wszystko zostanie w rodzinie Trumpów.
0: I przy takich informacjach ja czasami żałuję, że rodzinę to się jednak w życiu nie wybiera.
1: Ewidentnie urodziliśmy się w zabiednych.
0: Ale przynajmniej nas kochają, nie? Kenya Grace i Strangers. Mamo, buziaczki.

0: Sia w RMF Max, niepowstrzymalna, nas też nic nie powstrzyma, jak się Fajrant zbliża. Nas, was, bo to już 17 idzie i dla was, i dla nas Fajrancik.
1: Nara Kariencińska.
0: Dawid Mięzek, zostawiamy was w bardzo dobrym towarzystwie. Justyna Borycka i Filip Kliber już
1: całujemy niedługo was tam, gdzie lubicie najbardziej, czyli w kuchni, i słyszymy się jutro po 13:00. Buziaczki.
0: Pa.
1: Pa, pa.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. Medoes 2115, White 2115, PZ, Chivas, Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
14: I po reklamie.
15: Na randkę.
16: Na dziko.
17: Na słońce.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max.
20: Śląsk 88 i 1 FM.
21: A na Śląsku i w Zagłębiu późne popołudnie, to jeszcze sporo słońca, chmur trochę przybyło, ale to ogólnego odbioru pogody dzisiejszego dnia nam nie zmienia. Wieczorem nadal nie za wiele chmur i nadal ciepło. Na termometrach może być w okolicach 26 stopni wieczorem, później temperatura spadnie do 17. Wiatr słaby, chwilami zbierze się nieco silniej, ale nie powinien przeszkadzać. Opadów nie przewidujemy dziś wcale.
20: RMF Max Śląsk.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W kolejnym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam, nie wiem kim ja byłam szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
3: Na zegarach 17, słuchacie RMF Max. Rafał Młynarski zaprasza na najnowszy flash. W popołudniowym fleszu raz jeszcze wracamy do tematu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjski pocisk. Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizuje przebieg zdarzenia wspólnie z sojusznikami z NATO. Rzecznik resortu zapowiada, że decyzje o dalszych krokach dyplomatycznych zapadną po zakończeniu ustaleń prowadzonych przez odpowiednie służby. Z kolei NATO zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z Polską i podejmie wszelkie środki w celu obrony naszego terytorium.
2: To jest RMF Max.
3: Prokuratura w Świdnicy bierze pod lupę wydarzenia z kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Chodzi o sytuację z maja zeszłego roku w Ząbkowicach Śląskich, kiedy podczas spotkania kandydat nagle bardzo źle się poczuł. Śledczy sprawdzają, czy ktoś mógł podać mu niebezpieczną substancję. Nawrocki w tej sprawie jest osobą pokrzywdzoną. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Nerwowo w pociągu kolei mazowieckich na trasie Warszawa-Tłuszcz dwóch młodych mężczyzn zaczęło zaczepiać 16-letniego Ukraińca. Gdy interweniował kierownik pociągu, został zaatakowany. Zareagowali jednak pasażerowie, którzy na najbliższej stacji wyprowadzili agresorów z wagonu.
4: Wezwano na miejsce policję. Funkcjonariusze ustalili, że nikomu nic się nie stało. Chłopiec 16-letni został przekazany pod opiekę mamy. Mama nie miała tutaj zastrzeżeń co do stanu psychofizycznego dziecka. Natomiast ci dwaj panowie zostali ukarani mandatami karnymi po 500 zł z artykułu 51 kodeksu wykroczeń.
3: Powiedziała RMF Max Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. A gdyby tak z pożarami walczyły kozy? Taki pomysł testują w Hiszpanii. Zwierzęta wyjadają trawę, krzewy i młode gałązki, tworząc naturalne pasy, które mogą zatrzymać ogień. Jak podaje portal Politico, naukowcy twierdzą, że takie rozwiązanie sprawdziło się już w kilku regionach i może pomóc w ochronie lasów.
2: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
5: To noc na Śląsku i w Zagłębiu spokojna i dość ciepła. Zdaniem synoptyków termometry pokazywać mają okolice 17 stopni. Niebo będzie prawie bezchmurne, a wiatr słaby. Jutro prawdziwy upał w Katowicach, Tychach po 36 stopni. W Zabrzu podobnie, bez opadów, ale wiatr chwilami może być już silniejszy. Później w weekend, sobota jeszcze słoneczna i bardzo ciepła. Niedziela to ochłodzenie, możliwe są burze, ale po weekendzie upały podobno wrócą.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
6: Uwaga, 3 minuty po godzinie 17, sprawdzamy listę obecności. Bęgery są?
7: Są.
6: A są, dziękować. Humorek jest?
7: Jest, dziękować.
6: Justyna Borycka jest?
7: Jest, dziękować.
6: Filip Liber jest?
7: Jest i wy też mamy nadzieję, że jesteście, bo to jest kanał nadawczy i bez was ten program to jest po prostu bez sensu. 4 minuty po 5 w RMF Max.
6: Także koniecznie zostańcie, żeby przy okazji też zgarnąć i nagrody, i mieć dobry humor do plecaka. I co tylko chcecie.
7: Tak jest.
8: A to Shakira i Burna Boy.

0: O, ale gorąco to oczywiście o tych hitów. Avicii, Dante Miski i Hey Brother w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Masz rację, to na pewno od tych hitów. To nie dlatego, że jest 33 stopnie i beton oddaje ciepło teraz.
0: Czy to jest to globalne ocieplenie?
2: Nie, w ogóle to. Nie o to chodzi. Teraz chodzi o to, żebyście się zastanowili nad tym, o czym myślicie.
0: Stop! O czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś? To właśnie nam wysyłasz w wiadomości na Messengerze RMF Max, a my za najlepsze myśli, myśli przeróżne, jak mawia klasyk memowy, dajemy 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
2: I tam to będziecie mogli myśleć o tym, czy to na pewno był dobry pomysł, żeby te wejściówki wygrać dzisiaj w RMF Max. Ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, więc pisz teraz śmiało na Messengerze RMF Max, o czym teraz myślisz.

0: ciemne okularki, jazda w stronę wcale nie zachodzącego jeszcze słońca. Moving to the Sun w RMF Max, 17 po 5. I słuchajcie, nie wiedziałam, że to się już tak planuje, takie rzeczy.
1: Aha.
0: Ale podobno za 12 lat mundial ma być znowu w Stanach.
1: Już to jest zaplanowane?
0: No, tak mówią.
1: Fajnie, ale to kibice na całym świecie poczują się jak my na NFZ-cie. Trzeba już sobie planować, co się będzie robiło w 2038.
0: No i od razu można zacząć odkładać kasę.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Kłamią, kłamią, bo jeszcze jest miesiąc do końca wakacji. Ostatni dzień lata. Gipsy, Go i Formani, 17:29.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Czekałam, aż to wybrzmi. To, co słyszycie w tle, to są szczękające miecze. Mhm. Nie bez przyczyny, ponieważ no nie powiedzieliśmy wam jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, jaka się wydarzyła.
0: Tak, bardzo ważna.
2: Otóż polska kadra rycerzy na Mistrzostwach Świata w Danii zgarnęła 16 medali, w tym sporo złotych, między innymi w kategoriach miecz i tarcza, miecz i puklerz, czy triatlon. Wyobrażasz sobie triatlon w tej zbroi?
0: No, no i wiadomo, że zgoda z Litwinami i kosa ze Szwedami.
1: Max!
0: Pierwsze w ogóle złoto, które nie zostało zgrabione.
2: Jak świetnie, że mamy ten numer teraz. Nie mogło być lepiej. Alan Walker i Ava Max. To oczywiście Fate. W RMF Max, więc dajcie głośniej. Miecz w dłoń.
0: I na koń!
2: I na koń! I tak można wracać z pracy i śmigać przez urlop.
0: Szwed is bad, pamiętajcie.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Ten wieczór przejdzie do historii. Przed wami największe gwiazdy: Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie. Na jedynym takim muzycznym wydarzeniu w Strefie 57. Już 12 września wpadajcie do Przytkowic koło Krakowa i bawcie się aż do rana. Czeka strefa gastro, relaks, afterparty i emocje. Mnóstwo emocji, nie tylko muzycznych. Bilety już w sprzedaży na bilety.strefa57.com.
5: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: tematem. Najbardziej kreatywne przebrania nagrodzimy. A w sobotę noc dla miłośników trensowych brzmień zagra jeden z najciekawszych młodych przedstawicieli sceny, Matt Bukowski i doskonale znany wszystkim miłośnikom trensu DJ Alex. Energy 2000 Katowice. Tak brzmi energia lata.
1: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Ta noc na Śląsku i w Zagłębiu spokojna i dość ciepła. Zdaniem synoptyków termometry pokazywać mają okolice 17 stopni. Niebo będzie prawie bezchmurne, a wiatr słaby. Jutro prawdziwy upał w Katowicach, Tychach po 36 stopni. W Zabrzu podobnie, bez opadów, ale wiatr chwilami może być już silniejszy. Później w weekend, sobota jeszcze słoneczna i bardzo ciepła. Niedziela to ochłodzenie, możliwe są burze, ale po weekendzie upały podobno wrócą.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Moje oczy już się trochę rozjechały od tego czytania wiadomości na Messengerze RMF Max. Przyszło ich bardzo dużo. Zawsze się staramy odczytać wszystkie, a dzisiaj najbardziej nas przyciągnęła myśl Karoliny. Karolina, o czym pomyślałaś?
2: No pomyślałam o tym, że sprzątanie domu, w którym mieszkają dzieci, nigdy się nie kończy.
3: No jasne, że tak.
1: Tak ładnie napisałaś, słuchaj, że to jest jak odśnieżanie chodnika w trakcie śnieżycy. Tak. Robota głupiego, ale sąsiedzi przynajmniej widzą, że próbujesz.
2: No to na pewno.
3: Czy macie, Karolina, tak, że macie okna pootwierane akurat jak sprzątasz dom, żeby sąsiedzi widzieli?

0: Może nie, ale na pewno słyszę mój odkurzacz.
1: No tak.
2: Wiadomo. Bezwarkowy to głośny.
1: Po robocie trzeba trochę tam pojeździć odkurzaczem.
0: No dokładnie.
2: Karolina, i w związku z twoim zgłoszeniem, w związku z twoimi myślami, teraz wręczamy ci 4 bilety do Energyland i do największego parku rozrywki, który świętuje swoje 12 urodziny. Woohoo!
0: Wow, dzięki.
2: A zrób jak odkurzacz.
3: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
6: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
8: I po reklamie.

0: jak wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM. I'm a fireball. Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
3: RMF Max Śląsk. Czas na prognozę pogody. Klimatyzatory na noc możemy zostawić w spokoju. To są dobre informacje, bowiem temperatura spadnie nam do około 22 stopni. Zatem będzie to bardzo przyjemna i ciepła noc. A jutro słońce od samego rana i bardzo wysokie temperatury. Zatem na pewno elektrolity oraz filtry. To jest coś, w co jutro trzeba się wyposażyć, bowiem 35 stopni nawet będziemy mieli na termometrach. Nieco więcej wytchnienia, jeśli chodzi o temperatury. Czeka nas w weekend.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
4: Po 18 w RMF Max, no jak to jest, że 33 stopnie, a Bałtyk nadal zimny, tak mówią, no.
5: Ja nie wiem.
4: Trzymajcie się tam nad morzem, no to trzeba mieć nerwy ze stali.
5: Może trzeba jakieś 36,6. Żeby wpadło do tego Bałtyku, nie? Albo takie 1000, albo 2000.
4: No to wiesz, zawsze nie tak, zawsze coś nie tak. Kliwer i Boryska z wami do 20, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
5: Buongiorno.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty w RMF Max? No akurat tak się składa, że Tomek, który do nas napisał, ma problem. I my ten problem postaramy się z waszą pomocą rozwiązać właśnie teraz w RMF Max.
1: Bo jeżeli jest ekipa RMF Max, to wiadomo, że ekipa da takie rady, jak nikt inny nie da.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A płaczowie, pytamy o problem, bo oczywiście będzie problem na strefie 57. My na tę strefę będziemy rozdawać bilety, tylko najpierw Tomek musi przedstawić swój problem, a my wam potem wyjaśnimy, o co w ogóle chodzi. No to Tomek, dawaj, jedziesz. Jaki masz problem?
3: No właśnie zastanawiam się nad gośćmi na wesele i teraz czy jak zaproszę tą fajną ciocię, to czy tą drugą, mniej fajną ciocię też muszę zaprosić?
0: Ale to jest ta ciocia z tej samej linii? W sensie, że też siostry to są?
3: Tak, tak.
0: Okej.
1: Okay. Ajajajajaj.
0: No, może się obrazić pewnie. No.
1: To jest problem.
0: Ale to w takim razie, czyli to są tylko dwie ciocie, są problemem, czy jeszcze gdzieś to się bardziej rozkłada?
3: No to jest jeszcze pytanie o wujka, bo jak zaproszę tam jedną ciocię.
0: No tak.
3: Tą ciocię, tą mniej fajną, to czy wujka męża tej mniej fajnej cioci też? I jej rodzinę?
0: Okej, okay. I też tutaj pisałeś, że co z tymi ciociami, które się widuje tylko na innych ślubach i pogrzebach, nie?
3: No właśnie.
0: Czy można zaprosić, kogo zaprosić po prostu na to wesele? Jak to wszystko zorganizować? Słuchajcie, potrzebujemy waszej pomocy, słuchacza
1: Panie
0: RMF
1: Tomku,
0: Max.
1: Kogo wybrać?
0: Tak jest.
1: To jest to
0: Tomek
1: pytanie.
0: Będzie słuchał przez całą godzinę, obiecał nam to, więc wy podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max z rozwiązaniem tego problemu.
1: I to właśnie w wasze ręce za najlepsze rozwiązanie problemu polecą bilety na strefę 57, także jest to co walczyć. Nagrywajcie porady dla Tomka. RMF Max.

0: No i mówiłem, że będzie bujać. Tak, właśnie buja kanał nadawczy Age i Ring My Bell na 18 minut po godzinie 18. Jest problem, jest rozwiązanie oczywiście od ekipy RMF Max.
1: Tak jest. Tomek do nas napisał z problemem, że nie za bardzo wie, kogo zaprosić na wesele, bo ma ciocię fajną i ciocię mniej fajną. One są siostrami, więc jak jedną zaprosisz, no to wypada tą drugą mniej fajną też.
0: No
1: a co z tymi, które się widuje tylko na ślubach i pogrzebach? No ciężka sprawa, więc poprosiliśmy was o radę.
0: Posłuchajcie Krzycha.
2: To myślę, że jeżeli miałby ograniczoną liczbę gości, to ja zaprosiłbym tą ciocię, która jest taka nie za fajna. To jak ona zobaczy, że ją zaprosił Tomek, to wtedy ona będzie już spoko. Tomek nie będzie miał z nim problemu, będzie fajna, miła, sympatyczna. A ta, co jest fajna, nie będzie zaproszona, to będzie jeszcze fajniejsza. Może i prezent i tak mu da, także wilk syty, owca cała.
1: Ja bym powiedziała nawet, że Krzychu to nie jest w ciebie bity, no.
0: Ja się skupiłem na tym prezencie. Reszty po prostu nie rozumiem, ale tak, ale doceniam.
3: Proste. Wysłać je wszystkie razem do sanatorium.
0: No, dokładnie.
1: No, Agnieszka też wie, co jest pięć, no. Tak to działa. Dajcie jeszcze znać głosówki, przyjmujemy na Messengerze RMF Max i rozdajemy dzisiaj bilety na Strefę 57 za najlepsze porady. RMF Max.
0: A co się dzieje w sanatorium, zostaje w sanatorium.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niż się powie ten, co się zna.
6: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem. Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście Hot Bands jeszcze w tym tygodniu.
5: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
10: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Tego nie przeżyjesz nigdzie indziej. 1 sierpnia podczas Nocy Basenów w Termach Bukowina. Koncert na wyjątkowej wodnej scenie zagrają Alien i Mighties, twórcy hitów VIP, Typhoon i Ona Ma. Nie czekaj, kup bilet i baw się w Termach Bukowina.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Od dawna to wiem.
1: No pięknie grają męskie granie orkiestra.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: Do nas na Messengera odezwał się Tomek z bardzo poważnym problemem weselnym, a wiadomo, sezon weselny w pełni, więc ekipa musi dawać rady.
1: Tak jest. Rada, która polega na tym, że trzeba rozwiązać problem, kogo zaprosić na to wesele. Aha. W sensie, czy tę ciocię, którą lubisz, ale co wtedy z tą ciocią, której nie lubisz?
3: No właśnie.
1: Czy ją można już nie zaprosić, a którą w ogóle zaprosić? Próbujemy to rozwiązać przez całą godzinę w RMF Max. Pojawiło się już kilka super propozycji. Mamy jeszcze jedną.
3: Od Zbycha, ale to jest top. Musicie koniecznie tego posłuchać.
4: Tomasz, kurde, masz radę od Zbycha. Jak nie wiesz kogo zaprosić, wahasz się, kurde, między jedną a drugą, to zaproś mnie. Gwarantuję ci dobrą imprezę do białego rana. Jak chcesz, to się odezwij, priv i działamy. Pozdro, byku.
3: Kurde, Tomek.
1: Tomek. Kurde, jak coś, to my was skontaktujemy na Messengerze.
3: No, kurde.
1: Może Zbycha trzeba zaprosić zamiast tych cioć, no. Max. Przynajmniej zawodzi Reja nie będziesz musiał płacić.
3: A teraz kurde hity, nie? Bengery na maksa. Fisher, kurde, What a Life, kurde. 18:30 jest, kurde.

0: Tak trzeba zareagować, kochani.
1: Łapy w górę!
0: Trzeba tak zareagować, bo są informacje od UEFA i to są informacje dosłownie sprzed kilkunastu minut, ponieważ UEFA poinformowała, że absolutnie żadna reprezentacja, która jest właśnie pod egidą UEFA, czyli taką europejską reprezentacją, nie zagra na rozgrywkach, które organizuje FIFA. Czyli na przykład nie zagra żadna europejska reprezentacja na mundialu, więc tak być nie będzie.
1: No patrz. No i znowu Polski nie będzie. No jak to możliwe, no?
0: Ej.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
1: Sosnowiec.

0: Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec. Half Price. Great Brands.
1: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
3: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115, KUKE 2115, NIU, Problem, RETO i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
4: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: RMF Max Śląsk. Czas na prognozę pogody. Klimatyzatory na noc możemy zostawić w spokoju. To są dobre informacje, bowiem temperatura spadnie nam do około 22 stopni. Zatem będzie to bardzo przyjemna i ciepła noc. A jutro słońce od samego rana i bardzo wysokie temperatury. Zatem na pewno elektrolity oraz filtry. To jest coś, w co jutro trzeba się wyposażyć, bowiem 35 stopni nawet będziemy mieli na termometrach. Nieco więcej wytchnienia, jeśli chodzi o temperatury. Czeka nas w weekend.
0: RMF Max.

0: Nie wiem, czy też tak kiedyś miałeś, ale jak słyszę po prostu tego Eda Sheerana, jak on tak słodko sobie śpiewa tutaj w tym Repeated, to tak mam ochotę zrobić takie puci, puci, puci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Zabieraj te ręce! Tak.
0: Wytarwozić za policzki, słuchajcie. Do szkoły się przenosimy akurat. Tam mam nadzieję, że żadnego puci puci nie ma, ale nie będzie też klikania w telefonie, słuchajcie, bo to już jest official. 1 września zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Prezydent właśnie podpisał nowelizację, także no, smartfony out.
2: Młodzi się doigrali, więc lekcje historii teraz się będą zaczynać od: drogie dzieci, to jest zeszyt, a to jest długopis.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To już ostatni

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Pierwszy mecz domowy nowego sezonu przed chorzowskim ruchem. Super Auto Stadion Śląski już czeka, by przyjąć tysiące kibiców niebieskich w niedzielę 2 sierpnia o 14:30 podczas starcia z Miedzią Legnica. Wejdź na bilety ksruch.com, spraw sobie wejściówkę lub karnet i wspieraj nas od początku tej rundy. To co? Widzimy się w kotle czarownic?
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Cześć, niebiesko-czerwoni. Z tej strony Marcel Mendes, Piasta Gliwice. Czas na pierwszy mecz w sezonie przy Okrzei 20. Już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45 podejmiemy Wisłę Kraków. Potrzebujemy Waszej energii z trybun. Każde wsparcie będzie niezwykle ważne. Bilety w sprzedaży. Tylko razem, tylko Piast.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: RMF Max Śląsk. Czas na prognozę pogody, choć powinnam chyba powiedzieć w Rio de Janeiro ze względu na temperatury, które także jutro będziemy mieli na termometrach. 35 stopni. To będzie bardzo, bardzo gorący piątek, a nocą temperatura spadnie na mniej więcej do 22 stopni, także będzie na pewno niezmiernie przyjemnie. Jutro od samego rana bardzo dużo słońca, zresztą podobnie zapowiada się nam także weekend. Będzie raczej słoneczny, a w tych upałach będziemy musieli wytrwać do niedzieli.
5: 19 minęła, więc czas na wieczorynkę. Żartowałem, czas na kanał nadawczy, kochani. To jest Filip Kliber.
6: To jest Justyna Borycka i my tutaj z wami jeszcze jedziemy do godziny 20 i dopiero się rozkręcamy. Są wakacje, to nie ma wracania do domu.
5: Więc odpalcie sobie zespół Bauza, bo należy wam się pauza. Magnetic na dobry początek tej godziny.
6: Szanowni państwo, musiałem to powiedzieć. Zespół Bauza.

0: Można też zrobić bo to są właśnie takie hity. To Alok i Jennifer Lopez, 8 po 19.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: No i słuchajcie, tak sobie gadaliśmy tutaj z Filipkiem.
3: Aha.
2: O tym, że niby już dziećmi dawno nie jesteśmy.
3: Ale
2: jednak nadal jesteśmy, oczywiście dla naszych rodziców. No i pojawiło nam się w głowie pytanie, o którym chcielibyśmy z wami porozmawiać, czyli co nadal robią za was rodzice? Bo myślą, że wy nie umiecie.
0: I to jest ten moment, w którym nam otwieracie Messengera RMF Max i właśnie tam nam nagrywacie głosówkę. Co za was robią rodzice?
2: Moja mama na przykład, jak przyjeżdża do mnie, to nadal mi prasuje koszulę.
0: Tak?
2: Jak mamy gdzieś wyjść. Byłem, ja mówię, mamo, przecież ja to mogę zrobić. Ja jakby normalnie mam to żelazko, mam normalnie, wiesz, tą deskę do prasowania i ja to robię. Nie, no ale wiesz, ja ci tutaj tak ładnie wyprasuję.
0: Ale jak mamusia zrobi, to wiadomo, że nie ma... Nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. Więc nagrywajcie głosówki.
2: Co robią za was rodzice? Bo myślą, że wy nie umiecie.

0: A nadal i Ultra grają w RMF Max. To numer Talk to You, 18 minut po 7, a my dzisiaj pytamy, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie.
1: Odezwała się do nas Paulina na Messengerze RMF Max.
2: Generalnie często, gęsto po prostu wiozą wałówkę, kilo po prostu słoików różnych, obiadków mielonych, kotlecików schabowych i czego dusza sobie zapragnie.
0: No i o to chodzi.
1: Ja się pytam, gdzie minusy?
0: Gdzie minusy? Zero minusów, same
1: jedzenie,
0: plusy.
1: Jedzenie to jest absolutnie sam plus, tym bardziej darmowe jedzenie to jest najlepsza, uczciwa cena.
0: Tak jest, a może mama wam kwiatki jeszcze przesadza na przykład, albo robi coś innego. Co robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Historia lubi się powtarzać i oni znów razem Alesso i One Republic zrobili dla nas taką petardę na wakacjach. In Your Eyes czeka na wasze głosy i wysoką pozycję na liście Hot Bands jeszcze w tym tygodniu.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystko.

0: limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: I po reklamie.

0: RMF Max, Hitamina Max odpala najlepsze wspomnienia, to Wise i kawałek Stars.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to jest piękny moment, żeby znów zapytać was o to, co robią za was rodzice, bo myślą, że wy nie umiecie. Super zgłoszenie dostaliśmy od Klaudii.
0: Posłuchajcie.
3: Widzę, że to idealna okazja, aby wysłać wielkie dziękuję dla mojej kochanej mamy, która codziennie robiła mi kawę i kanapki do pracy, mimo że miałam ponad 20 lat, bo wiedziała, że rano jestem w innym wymiarze, w innej czasoprzestrzeni i zawsze byłam w niedoczasie. Także bardzo ci, mamuś, dziękuję, jesteś przewspaniała.
0: Żałuję, że akurat nie pracowałem wtedy z Żanetą.
2: To, że dokładnie.
0: Mogłoby tak być, no.
2: Może można jeszcze mamy Żanetę wynająć na przykład do robienia kanapek do pracy.
0: To by
2: Klaudia, daj znać. Może się dogadamy.

0: Daj, to Shakira i Burna Boy w RMF Max. Jutro nam trochę kraj zapłonie, szczególnie na zachodzie. Wrocław, Zielonogóra, Legnica, Zielona Góra i Legnica, tam najgoręcej jutro tak nawet 36 stopni.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że jutro coś się stanie pod Legnicą, tak?
0: Aha.
1: Będzie gorąco. Także pranie jutro zawozimy pod Legnicę, jakby co.
2: Reklama. Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
9: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: W RMF Max Śląsk czas na prognozę pogody, choć powinnam chyba powiedzieć w Rio de Janeiro ze względu na temperatury, które także jutro będziemy mieli na termometrach. 35 stopni. To będzie bardzo, bardzo gorący piątek, a nocą temperatura spadnie nam mniej więcej do 22 stopni, także będzie na pewno niezmiernie przyjemnie. Jutro od samego rana bardzo dużo słońca, zresztą podobnie zapowiada się nam także weekend. Będzie raczej słoneczny, a w tych upałach będziemy musieli wytrwać do niedzieli.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: fajne to. Fast Cars.
1: Doskonale znamy piosenki z RMF Max, więc śpiewamy.
0: Wszystko wam zanucimy.
1: Śpiewamy je dla was i to nie wcale nie staśmy profesjonalni, tylko staśmy amatorskiej. Ale za to musimy wam już podziękować. Nie będziemy więcej nucić dzisiaj. Obiecujemy, że dzisiaj na pewno nikt już nic nie zanuci.
0: No, nie wiem. Nie jestem tego aż tak bardzo pewna, ale na pewno profesjonalne rzeczy się tutaj pojawią za chwilę w RMF Max. Będzie najlepsza dziesiątka na liście Hot Bands. Będzie przegląd najlepszych imprez na mieście, bo w wakacje w czwartek już można zacząć, więc bawcie się dobrze. A my się słyszymy jutro po 17. Justyna Borycka. Dobra, jeszcze raz.
1: Filip Kliber
0: i Justyna Borycka. Pa! RMF Max.
2: RMF Max Śląsk, zapraszamy na Tour de Club, sprawdzamy weekendowe wydarzenia, w końcu mamy półmetek wakacji, a zatem warto dobrze wykorzystać ten czas, zwłaszcza jeżeli chodzi o imprezy. W Black Clubie spodziewajcie się w Bytowie oczywiście przyjemnej selekcji od tych najświeższych hitów po doskonale znane wam klasyki od godziny 22 już w piątek. Z kolei do klubu Trocadero w Koszalinie klasycznie zaprasza DJ Daro oraz DJ Max w najbliższą sobotę. W Koszalinie w sobotę w Wodnej Dolinie będzie gościć Grzegorz Halama, ale oprócz tego warto także pamiętać, że amfiteatr zaprasza jeszcze dzisiaj na Summer Edition Bungee. Poza tym już w sobotę w Koszalinie w amfiteatrze koncertowo także pojawi się Kaja i Goran Bregowicz, czyli będzie szansa na to, żeby zaliczyć i koncertowy, i taneczny, bałkański klimat, który z pewnością zapamiętacie na długo. A po więcej imprezowych informacji zostańcie z RMF Max, będą jeszcze przed 21.
3: Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3, tam są drzwi.
6: Vox,
7: tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

Piękny dzień, nawet nad morzem zrobiło się ciepło. No to może czas na wieczorne lody. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Czwartkowo, upalnie, wakacyjnie. Przed wami pierwsza dziesiątka listy Hot Bands, a od 21. impreza, czyli Max Party. Dzisiaj wśród nowości Alex Warren, Kygo, Ariana Grande, a zestawienie otwiera w czwartek Dawid Podsiadło. Na błysk.

0: zapomnieć o wszystkim i być po prostu na wakacjach. To nowość od projektu Jubel Ocean House. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i ewentualny debiut bardzo szybko i bardzo wysoko na liście Hot Bands. Może nawet jutro na starcie weekendu. A na miejscu 9 David Guetta po raz pierwszy, nie ostatni, śpiewa Bibi Rexha, Ser Girls.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Mamy kolejną nowość w zestawieniu. Alex Warren i jego pozytywne przesłanie dla całego świata. Passenger debiutuje na miejscu 8, no w końcu nie czekał długo. Głosujecie na rmfmax.pl i Kaigo chyba też nie będzie musiał czekać długo na swój debiut w zestawieniu. Są wakacje i są palmy. Kaigo, Take Me Back, nasza nowość bardzo na maksa.

0: No i mamy ekipę już w zestawieniu. To coś, to White, Palar, Vivi Simon, Mercury. Dziękuję za wasze wsparcie. Jest opcja na jedynkę jeszcze w tym tygodniu, może jutro przy piątku. Na razie świętujemy ten piękny czwartek i za chwilę gość, który całkiem niedawno był na miejscu pierwszym w nowości Self Aware, to Lumix, jego rozpędzona propozycja dzisiaj na miejscu szóstym.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
7: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Tego nie przeżyjesz nigdzie indziej. 1 sierpnia podczas Nocy Basenów w Termach Bukowina. Koncert na wyjątkowej wodnej scenie zagrają Alien i Mighties, twórcy hitów VIP, Typhoon i Ona Ma. Nie czekaj, kup bilet i baw się w Termach Bukowina.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

I Wanna, wakacyjny kawałek, przy którym można potańczyć, można się też schłodzić po takim pięknym dniu. A jak się schłodzić wieczorowo, no teraz to już można otworzyć okno i po prostu przewietrzyć. My też tutaj w RMF Max za chwilę będziemy robić wielkie wietrzenie, słuchając jej pięknego głosu. Bo pierwszą piątkę listy Hot Bands w ten piękny czwartek otwiera nam Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. RMF Max 5, numer 5.

when you think you finally let go.

I na jej krążku jest jeszcze wiele niespodzianek, wiele ciekawych kolaboracji i zaskoczeń. Madonna i Martin Garrix. Na razie poczekalnia listy tylko Benz Biza. Tak, Madonna po latach pokazała kolejny taki bardziej klubowy album, czyli Confessions, część druga. Fani to na pewno mają na repeacie. Tylko gdzie są fani? Proszę głosować. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę dzisiaj, a tutaj numer, do którego tańczymy także na plaży. Moving to the sun. No przy takich temperaturach to można, a nawet trzeba. Hurzel i Ultra na te. Max 3 numer

0: czyste house, nawet tech house. To jest jego muzyka, to jest jego miłość. Chris Lorenzo i Jazzy w numerze Invisible. Więcej takiej nuty także od 21. Wszyscy jesteście zaproszeni. Skoro to taki piękny czwartek, no to potęczymy. Zapraszam was na Max Party. A na szczycie listy Hot Band dzisiaj na trzecim Hurzel, Moving to the Sun. Dwójka należała do ekipy Gipsa i gościnnie Igo i Formany. Ostatni dzień lata. Nie, to nie dzisiaj. Na miejscu pierwszym wakacyjnie na liście Hot Band w ostatni czwartek lipca jest Ale Farben, DJ z Berlina, który wraca na szczyty w numerze Body Talk.
1: One. One. One. One. One.

0: Brawo, brawo, brawo, ale Farben zdobył najwięcej waszych głosów na Hopi. Ponowną jedynkę na liście Hopbence. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy Max Party. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: W RMF Max Śląsk sprawdzamy teraz, jak można klimatycznie, ale też w klimatyzowanym pomieszczeniu, bo dzisiaj dość ciepło, spędzić jeszcze dzisiejszy wieczór. Odyseja, wielka ekranizacja mitu o Odyseuszu w Cinema City punkt 44 jest jeszcze dziś do obejrzenia o godzinie 21.20. Z kolei na superbohatera kontra nowe zagrożenie, czyli Spider-Man, całkiem nowy dzień, możecie wybrać się do Heliosa w Katowicach na 21.30. I jeszcze można pamiętać o horrorze rozgrywającym się w nieskończonym labiryncie. Cinema City punkt 44 na 22 zaprasza na Backrooms bez wyjścia. Ale Ciarek, można też nabawić się na parkiecie w piątek od godziny 22. Halloween w samym środku lata, czyli w przebraniu wchodzicie za free do klubu Energy 2000 lub też jeszcze dzisiaj na imprezę do klubu Pomarańcza możecie wyskoczyć w Katowicach. Również I'm on the list. Celebracja życia, wszystko na bogato. Tak można robić już rozgrzewkę dzisiaj do weekendu.
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
7: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
8: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
6: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
14: I po reklamie.

Wszyscy kiedyś znali ten refren, tylko się wstydzili śpiewać i rapować. Zapytaj ciotki. Moja panienka, Lerek Innowator. Takie to były kiedyś rapsy. Witajcie wieczorowo, czwartkowo, w ten piękny dzień. Są z wami na imprezie Przemek Grabowski plus Raf Mix. Do północy Max Party, tylko imprezowe bity, gdziekolwiek jesteście po zachodzie słońca. Kolejny set otwieramy klubową nowością Meduza, ich Silence. To jest piątka naszych ulubionych nowych numerów w tej chwili, tak musimy się przyznać.

0: O tej porze już chłodniej, ale u nas wciąż gorąco. Bauza w naszym wakacyjnym Max Party, ich Magnetic. Z pozdrowieniem dla tych, którzy byli dzisiaj pierwsi na plaży, no bo turyści nad Bałtykiem to czekali w końcu, kiedy przyjdzie ocieplenie i mamy kilka fajniejszych dni nad naszym morzem. No to przyznajcie się, kto był na plaży od 8 rano. Dla tych debeściaków w naszym kolejnym secie już za chwilę Silver, Lay All Your Love On Me.
1: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: www.expert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
6: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato.

powiedzieć, że David Guetta będzie miał chyba kilka własnych hitów lata. Tutaj także w remiksie David Guetta dla Milki, Just the way you are. A teraz, skoro już po zachodzie słońca i skoro to taki piękny czwartek, takie wakacyjne klimaty, to zrobi się pięknie klubowo i trensowo, bo zagramy wam jeden z klasyków od Above and Beyond. Wkrótce ponownie na żywo w Polsce. Kto ma ciarki przy ich muzyce? Rzeczywiście ich bity potrafią zagrać gdzieś wysoko. Above and Beyond i niezapomniane Sun and Moon.

lody i na wieczorne lody też. No lody o tej porze, nie wiem, no we Włoszech o tej porze jedzą, to jak takie temperatury w Polsce, to też możemy sobie pozwolić. Męskie granie orkiestra, ale jaka fajna wersja w naszym wakacyjnym Max Party. No to teraz zagramy wam numer tak trochę na ochłodzenie. Zrobili taki fajny kawałek na lato. Ed Sheeran i Martin Garrix, ich Repeat It.

0: kolejny set w Max Party, a w następnym między innymi coś fajnego od króla rapsów, czyli Eminema, który już niedługo będzie sprzedawał swoje trampki, naprawdę wystawi w sierpniu 100 par butów na aukcję i słuchajcie, te najtańsze można kupić za $25 bez podpisu, a z podpisem cena startuje od 4000. Eminem zbiera na swoją fundację i wróci w kolejnym secie.
1: Max. Czas na Tour de Club. Co ciekawego dzieje się w te wakacje? Już za chwilę się dowiecie. Piotr Ambroży, zapraszam. A co powiecie na wschód lub zachód słońca, a na niebie pełno kolorowych balonów? Takie rzeczy we Włocławku, bo tam od piątku do niedzieli zawody balonowe o puchar prezydenta miasta Włocławka. Przez 3 dni niebo nad miastem wypełnią balony ogrzane powietrzem, a ich loty będzie można obserwować właśnie o świcie i wieczorem. Jeśli chcecie poczuć się jak w takiej bajce, to musicie pojechać do Włocławka, to od piątku do niedzieli. W ten weekend również w Zamku Książ Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko. Wydarzenie, które przeniesie uczestników w sam środek barokowej epoki. Zamiast tradycyjnego zwiedzania czeka was pełna emocji podróż w czasie. Będzie muzyka z tamtych lat, pokazy, rekonstrukcje historyczne, no i przede wszystkim niezwykła atmosfera dawnego dworu. To wszystko na Zamku Książ już w ten weekend.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: No start te palme i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Ej, wstajesz rano?
13: No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. Już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Jak najlepsze wspomnienia.

Zatańczysz ze mną jeszcze nie raz. Gdyby Krzysio Krawczyk słyszał taką wersję, pewnie też byłby bardzo, bardzo na hop. Tutaj remiks od Tripsa. Witajcie w czwartek wieczorowo na wakacjach. Są z wami Przemek Grabowski plus DJ Rough Mix. To jest nasze Max Party. Czy są z nami fani Coldplay? No, wiem, że są tam z drugiej strony. A Taylor Swift już widzę. Las Rąk. Taylor za chwilę w remiksie Loud Luxury. A kolejny set otwieramy klubową nowością. Josh Baker i jego muzyka.

0: David Guetta i Alok też chcieliby mieć hit lata 2026. No może im się uda, jesteśmy na półmetku. Tutaj ich wspólna produkcja Run, Run River. Jak bardzo was buja. Czekamy na wasze głosy pod rmfmax.pl, a w naszym kolejnym secie już za chwilę klasyk od Calvina Harrisa z czasów, kiedy jeszcze był blisko z Ellie Goulding. Pamiętacie? To była nie tylko muzyczna para. Calvin Harris i Ellie Outside to przed wami.
1: Reklama.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
1: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
1: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
1: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje, wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
4: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Trochę Meduzy, trochę Becky Hill i oczywiście trochę Good Boysów. Lose Control. Takie bity, takie remiksy mamy dla was w naszym wakacyjnym Max Party. Komu dzisiaj było za gorąco, to teraz powiemy wam, jak chłodzą się w Japonii. Tam mają różne ciekawe wynalazki. W Japonii na przykład coraz bardziej popularne są automaty, które sprzedają schłodzone ręczniki na upalne dni. Wyobraźcie sobie, kto chciałby takie automaty u nas, no to dzisiaj to by się mogły przydać. Teraz Alan Walker, numer, przy którym nie zrobi się zimno, wręcz przeciwnie. Alan Walker, Ava Max, już w zestawieniu listy Hot Bands właśnie w tym hicie. Fate.

Body Talk to Ale Farbel, który wrócił na szczyt listy Hot Bands. Nasza oficjalna jedynka w tej chwili, przed chwilą w Max Party. Teraz Britney, która wpadła na pomysł nowego biznesu. Britney Spears teraz chciałaby produkować i sprzedawać pachnące, bardzo pachnące mydełka oraz świece zapachowe. Chcielibyście mieć taką świecę Britney u siebie w toalecie? Britney Spears i niezapomniany Womanizer w RMF Max.

0: DJ Goya i Jason Derulo zamykają nasz kolejny set w słonecznym Michiko. A tak w ogóle, czy u was o tej porze pachnie jeszcze grillem? No zrobiło się ciepło, to te zapaszki się unoszą. Ludzie się śpieszą, żeby zdążyć, zanim zrobi się zimno. U nas gorąco, tańczymy dalej. W kolejnym secie w Max Party Dua Lipa. Wróci też Alok z Jennifer Lopez. Bardzo fajna nowość, którą musicie sprawdzić, czyli Everything is Fine. Max.
1: Reklama. Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Stanach i Daria Zawiałow na naszej imprezie. Witajcie wieczorowo, dopiero po 23:00. Są wakacje, każdy tańczy, każdy ma rację. Przemek Grabowski i DJ Rafmix z wami. Kolejny set otwieramy mega klasykiem, który słychać na parkietach aż do dzisiaj, a zrobił to kiedyś Michael Gray. Słynny Weekend. To jest tak naprawdę jeden z największych klasyków muzyki house. Spieraliśmy się z Rafmixem, czy trafiłby do pierwszej dziesiątki. Bardzo możliwe. Michael Gray teraz w RMF Max.

Underneath the Blue, Tomo Zeman dla wszystkich fanów przejażdżek rowerowych, w szczególności dłuższych w trakcie wakacji. No o tej porze to już raczej sobie nie pojeździcie, chyba że ktoś odważny tak po ciemku uwielbia jeździć, ale mamy świetną informację, jak nie na tegoroczne wakacje, to na przyszłe może, bo jest nowa trasa rowerowa, która prowadzi tak oficjalnie aż z Kopenhagi do Gdańska, wyobraźcie sobie. Można nawet rower wypożyczyć w jednym mieście, a oddać w drugim. Coś pięknego to może być taka rowerowa przygoda życia, tak więc kto się wybierze, jakby co, dajcie znać. Teraz Gibbs i Kukon w RMF Max.

Piękna nuta taka do słuchania na plaży albo po prostu gdzieś nad wodą, to Kygo w RMF Max. No i warto być nad wodą, bo badania pokazują, że już 20 minut, które spędzamy nad wodą właśnie, może obniżyć nam poziom odczuwanego stresu i to naprawdę bardzo. A jak ktoś ma daleko do tej wody, no to nie wiem, może na monitorze sobie wodę pooglądać. Muzyka też potrafi obniżyć poziom stresu, w szczególności kiedy śpiewa Zalia. Tutaj Miu i Zalia w naszym kolejnym secie w Max Party, dopóki cię nie znudzisz.

0: Kolejny hicior tego lata, który zrobił David Guetta, a śpiewa Bibi Rexha. Sad Girl zamyka nasz ostatni, no okej, przedostatni set w czwartkowym Max Party. Za chwilę Love Tonight, ale w pięknej wersji odrobina Szulca. To oczywiście Shouse, ale teraz uwaga, zróbcie głośniej, bo pojawi się mega klasyk od Faithless. Kiedy słyszycie Faithless, to który numer przychodzi wam od razu do głowy? Pewnie God Is A DJ, ewentualnie Insomnia, ale gdzieś tam po drodze był także ten kawałek. Niesamowita historia, niesamowita podróż. Faithless, Week Become one.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

tegorocznego męskiego grania. Igor Herbut, Zalia, Vito, Bambino i Grabaj Rafmix. Dziękujemy za dzisiaj. My też pójdziemy się trochę ochłodzić, ale wracamy tutaj także jutro, piątek 21. Zamykamy lipiec i otwieramy kolejny wakacyjny weekend. Tańczymy razem. Będzie dużo dobrego bitu. Trzymajcie się chłodniej. Cześć!

pisze. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.

0: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Gdyby nie było ciał, w moim sercu czuję pożar. Ty to woda księżycowa.
2: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal bierze, gdybym komuś później oddał swe serce.